Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

Stałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce.

0: feta na ulicach Madrytu i spotkanie z rodziną królewską. Hiszpańska reprezentacja świętuje mistrzostwo. W tym tygodniu mija ultimatum w PiS-ie. Chodzi o wewnątrzpartyjne stowarzyszenia. Niektórym politykom puszczają nerwy. Tatry pod znakiem remontu. Opowiemy o tym na koniec. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Hiszpania długo tego nie zapomni. Festiwal radości po zdobyciu piłkarskiego trofeum rozlał się na cały kraj. Świętowano m.in. na ulicach Madrytu. Kilka godzin trwał przejazd autokarów ulicami miasta. Na koniec wszyscy pojawili się na scenie na Plaza de Cibeles.
1: Hiszpania!
0: Wcześniej zawodnikom pogratulował król Filip VI, a ci wręczyli całej rodzinie królewskiej koszulki reprezentacji z dwiema już gwiazdkami nad herbem, numerem 26 i napisem Campeones, co po hiszpańsku oznacza mistrzowie.
2: Hiszpania
0: ponownie została dzięki wam mistrzem świata w piłce nożnej. Dziś jesteśmy aktualnymi mistrzami świata, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Nie zapominajmy o tym. Mówił hiszpański król. Dla kraju to drugie mistrzostwo w historii. Pierwsze Hiszpanie zdobyli 16 lat temu w 2010. To świętująca Hiszpania, a my wracamy do polityki. W czwartek mija ultimatum, które Jarosław Kaczyński dał politykom PiS-u. To właśnie do tego dnia działacze mają czas na złożenie oświadczenia i opuszczenie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Przede wszystkim tego, które założył Mateusz Morawiecki. W weekend doszło do ostrej wymiany zdań w social mediach. Między politykami partii interweniował sam prezes. O szczegółach Michał Rawa.
3: W weekend na platformie X politycy PiS-u kierowali do siebie takie słowa jak rynsztok czy nawet stul pysk. Obserwatorzy są zgodni.
4: To jest jednak największy wyraz buntu w PiS-ie kiedykolwiek.
3: Mówi były polityk Konfederacji, obecnie komentator polityczny Robert Winnicki. Kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek stawia sprawę jasno.
5: Wszyscy do czwartku powinni złożyć stosowne oświadczenie. Jeśli ktoś nie złoży, jest rozłamowcem.
3: Ale stronnicy Mateusza Morawieckiego w partii przekonują, że nie zrezygnują ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak słyszymy, pełną parą idą też przygotowania do tak zwanego grilla Morawieckiego, czyli wydarzenia, które 31 lipca organizuje jego stowarzyszenie.
0: W związku z napiętą atmosferą w partii Jarosław Kaczyński zaapelował na platformie X do polityków o chwilę oddechu i łyk zimnej wody. Stwierdził też, że w partii są niestety tacy, którzy ją rozbijają. A według najnowszego sondażu dla Superekspresu PiS traci na kłótniach. Gdyby doszło do rozłamu, poparcie dla tego ugrupowania wyniosłoby 23,8% głosów. To oznacza spadek o ponad 1,5%. Dziś usłyszymy je w całym kraju. Systemy alarmowe. To w ramach ogólnopolskich ćwiczeń Alarm 2026. Sygnały odezwą się między 7 a 19. O szczegółach Tomasz Widak.
6: W tym czasie na terenie całego kraju uruchomione zostaną syreny alarmowe. Najpierw wyemitowany zostanie modulowany sygnał oznaczający ogłoszenie alarmu, a następnie ciągły 3-minutowy dźwięk oznaczający jego odwołanie. Dodam tylko, że ćwiczenia przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwem Obrony Narodowej. Ich celem jest sprawdzenie działania systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.
0: Sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny i nie oznaczają rzeczywistego zagrożenia.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Ruch wahadłowy w Tatrach. Ruszył remont na popularnym szlaku z hali gąsienicowej na Przełęcz Zawrat. Wymienione zostaną łańcuchy, mówi Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
8: Tam już kilka lat temu wymieniliśmy większość łańcuchów. Zostało do wymiany około 60 metrów. Wykonawca zadeklarował, że nie potrzebuje zamykania szlaku, natomiast będzie fragmentami te łańcuchy wymieniał. Na ten moment, kiedy będzie dokonywał tej zmiany, zdejmował stare, montował nowe, będzie zmuszony do wstrzymywania ruchu turystycznego.
0: Prace trwają też na szlaku z Czarnego Ostawu pod Rysami w kierunku Rysów.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: A my ruszamy na wtorkowy szlak. Dzień dobry, 4 minuty po 6:00.
10: Witamy, Kasia Kozimor,
9: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
10: Zapraszamy do 9:00. Radio Plus. A za chwilę kartka z kalendarza.

0: telewizyjny obchodzi swoje urodziny.
1: Brytyjski wokalista, muzyk i filantrop Cat Stevens.
0: Beata Rybotycka, a piosenkarka i aktorka.
1: A także piosenkarka i autorka tekstów Anna Wyszkoni. Wszystkiego najlepszego.
0: Czas na Ewangelię w Radiu Plus, 13 po 6.
2: Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać. Ktoś rzekł do Niego: oto Twoja matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą. Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką.
3: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa Pana Jezusa, w których mówi nam o prawdziwej swojej rodzinie. Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Wszyscy ci, którzy tworzą więzi z Jezusem, należą do Niego, do Jego rodziny. Gdzie te więzi z Jezusem najlepiej tworzyć? W Kościele, który jest zgromadzony wokół swego Pana. Na czym te więzi mają polegać? Ano na takim zwykłym ludzkim zainteresowaniu. Jeśli ktoś przynależy do prawdziwej rodziny Jezusa, to jest zatroskany o wszystkich, którzy tę rodzinę tworzą. I czasami potrzeba jakiegoś prostego zdania, żeby kogoś pocieszyć, czasami jakiegoś drobnego wsparcia, czasami chwili uwagi. Zadbajmy o to, jeśli utożsamiamy się, jeśli tworzymy prawdziwą rodzinę Jezusa. Nie bądźmy w tej rodzinie jakimiś samotnymi wyspami.
4: Reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
11: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Reklama.

0: To do it. No właśnie, trzeba być sprawczym, coś robić w życiu ciekawego. Okazuje się, że było coś takiego jak Dzień Nadziei, nie wiem czy wiesz, 12 lipca obchodzone. No i dzieciaków zapytano na całym świecie, co one, że tak powiem, myślą o tym, jak będzie wyglądała przyszłość i tak dalej, i tak dalej.
1: Kim chcą zostać?
0: No nie do końca. W każdym razie 97% z nich wierzy, że może zmienić świat na lepsze.
1: Cudnie.
0: No właśnie, to powinniśmy pielęgnować w nich te poczucie i jak najbardziej pomagać w tym, żeby byli sprawczy w swoim życiu. 2/3 z nadzieją patrzy w przyszłość. Młodzi wskazują konkretne kierunki zmian, które chcieliby przeprowadzić. Ochrona przyrody, większa życzliwość, równe traktowanie ludzi oraz pokojowe rozwiązywanie konfliktów. Ładnie.
1: Ładnie, ale pięknie. 97% zmienia świat na lepsze, to co te 3%? Ja wiem.
0: Te 3% nie wierzy, ale też potrafi.
1: A myślałem, że tacy zawsze co krnąbrni, jeden podłoży komuś nogę, drugi da kuksańca, albo cukierka ukradnie.
0: Miejmy nadzieję, że nie to mieli na myśli. 26,5 minuty po 6 w Radiu Plus.

0: Ale a propos tego to do it, to bohater jednego z moich ulubionych filmów, Buena Vista Social Club, mówił actividad, czyli robimy, pracujemy, ruszamy się, za 2 minuty w 6:30.
1: I to są hasła na dzisiejszy dzień.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest w pół do siódmej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To była dziesiąta noc amerykańskich ataków na Iran. Siły USA uderzyły m.in. w centra dowodzenia wojskowego, bazy rakietowe i systemy obrony powietrznej. Jak poinformował Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, dwa tankowce stanęły w ogniu po eksplozjach, do których doszło, gdy próbowały przepłynąć przez Ormus. Podkreślono, że cieśnina pozostanie zamknięta tak długo, jak długo będą trwały działania Stanów Zjednoczonych w regionie. Wakaty w szkołach czekają. W połowie lipca w Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli było ponad 20 tysięcy ogłoszeń. Dyrektorzy szkół złożyli blisko 50 tysięcy wniosków o zgodę na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji. Tak wynika z danych, które kuratoria oświaty przekazały dziennikowi Gazecie Prawnej. Najwięcej wakatów czeka na Mazowszu, w Małopolsce, na Dolnym Śląsku i Śląsku. I jeszcze Chorwacja. Niski stan wód Dunaju ujawnił szczątki statku, który zatonął 90 lat temu. Odnaleziono je w północno-wschodniej części kraju. Teraz z dna rzeki wyraźnie widać rufę statku. Prawdopodobnie to jednostka, która zatonęła w 1937. Na pokładzie przewożono 50 wagonów węgla. W pewnym momencie doszło do wypadku, jego przyczyny do dziś nie są znane. W konsekwencji statek razem z ładunkiem poszedł na dno. Lokalne władze liczą na to, że jeśli woda opadnie jeszcze bardziej, uda się zobaczyć większą część jednostki.
2: Wiadomość Radia Plus Kraków, Michał Henkel. Zapraszam. Data wyborów w Krakowie ponownie przełożona. Edward Nowak złożył wczoraj zażalenie na oddalenie protestu w sprawie referendum odwołującego prezydenta. Był wnioskodawcą protestu w sprawie złamania ciszy wyborczej. Sąd oddalił jego wniosek w połowie czerwca. Teraz złożył zażalenie. W takiej sytuacji premier będzie czekał na wyznaczenie terminu przedterminowych wyborów w Krakowie do czasu rozstrzygnięcia zażalenia przez sąd apelacyjny. Ten ma na to 30 dni. Chce przepłynąć Wisłę w pław. Wczoraj ominął Kraków. Takiego wyzwania podjął się Jacek Pałubicki. Cel jest szczytny. Wsparcie dla Fundacji Mały Książę dla dzieci z alkoholowym zespołem płodowym. Fundacja zapewnia im wsparcie psychiatryczne oraz psychologiczne.
3: No już minąłem 75 km, ponieważ kawałek wcześniej był taki znacznik. Ile jeszcze przede mną? Szlak żeglugowy Wisły ma 942, czyli jakby jeszcze 867 km. Przesłanie tej akcji to jest nie pij za mnie. To jest motto kampanii informacyjnej organizowanej przez Fundację Mały Książę.
2: Link wspierający akcję można znaleźć na fanpage'u facebookowym na Otwartym Nurcie. A już teraz w Radiu Plus Kraków prognoza pogody.
4: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
2: 13 stopni w Krakowie, wyjrzało już słońce. W ciągu dnia pogoda w kratkę i maksymalnie do 21 może pokropić. Uwaga też na silny wiatr.
4: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: No i doskręcamy się za 26 minut, siódma.
6: Potem się poskręcamy wieczorem. Dobrze, dzień dobry, Kasia Kozimor.
5: Mam nadzieję, że naoliwimy jeszcze się. Tomek Waloszczyk.
6: No dobrze, a czy myśli Tomek od samego rana?
5: Masz ochotę na tuńczyka?
6: Ja zawsze.
5: No to będzie go w nadmiarze za kilka minut.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Czy miłośnicy pasty z tuńczyka, sałatki albo ryby na pizzy w ogóle zdają sobie sprawę, jakie duże to zwierzę? Natychmiast po powrocie z wakacji pani poseł Izabela Bodnar powinna złożyć wniosek o zmianę nazwy tej ryby. To nie jakiś mały, zdrobniały tuńczyk, tylko jak w angielskim wielka tuna, osiągająca do 800 kg. A skąd to wiem? Ano ze zdjęcia pani poseł, na którym wyłożyła się w łodzi obok dwóch złowionych egzemplarzy, na jednym trzymając nogi. I wybuchła awantura. Na co padła odpowiedź, że hipokrytą ten, kto krytykuje, a pewnie nieraz wjadł sushi. No i pomyślałem najpierw, że jak ktoś chce być odważny, chce prawdziwego mięsa i zdjęcia z rzeźni, no to niech idzie do PiSu, bo tam na taką się zanosi. Ale potem przypomniałem sobie, że tam są albo harcerze, ci pewnie chodzą na grzyby, albo maszlarze, oni tylko mleko przetwarzają. A pani poseł niech lepiej wróci do polityki i się przyzna, czy chce ludziom dać tuńczyka czy wędkę.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
5: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
9: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.

0: wreszcie coś pozytywnego. Słońce przynosisz mi. You bring on the sun, London beat na antenie Radia Plus.
1: Przepraszam, jeśli chodzi o Londonowanie, to o księżycu będzie teraz, nie o słońcu. Jeżeli ktoś ma problemy, żeby postawić nogę na ziemi o poranku, wstać z łóżka, to niech sobie przypomni faceta, który nogę na księżycu postawił.
0: Posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 21 lipca 1943 roku powstał drugi Korpus Polski pod dowództwem generała Władysława Andersa. 57 lat temu Neil Armstrong jako pierwszy człowiek postawił nogę na powierzchni Księżyca. 22 lipca w roku 1619 zmarł Wawrzyniec, który urodził się dokładnie 60 lat wcześniej w Brindisi w południowych Włoszech, stąd jego przydomek. Juliusz Cezary Russo, tak brzmiało jego świeckie imię, już jako brat Wawrzyniec zakładał klasztory w Pradze, Wiedniu i Gracu. W czasie wojny Węgrów z Turkami dał dowód męstwa i z krzyżem w ręku poprowadził wojsko do zwycięstwa pod Białogrodem. Został potem przełożonym generalnym zakonu kapucynów i pieszo obchodził Europę, wizytując klasztory. W czasie tych wędrówek nie tracił czasu, znał podobno na pamięć całą Biblię, z namaszczeniem też celebrował Eucharystię, o której mówił, że jest jego niebem na ziemi. Papież wysłał go z misją do Czech, gdzie trzeba było odpierać teologiczne ataki protestantów i husytów. Kiedy Wawrzyniec postanowił wreszcie odpocząć i uporządkować 15 tomów notatek, które w życiu zapisał, mieszkańcy Neapolu poprosili go jeszcze o mediację w sprawie zbyt wysokich podatków. Niedługo później, w czasie kolejnej dyplomatycznej misji do Lizbony, zmarł, a większość jego pism wydano drukiem dopiero w XX wieku, kiedy został ogłoszony doktorem Kościoła.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: przodu. Severin Krajewski, Uciekaj moje serce w Radio Plus. Za dwie minuty będzie siódma, więc czas na wiadomości na antenie Radia Plus.
1: Ale zanim wiadomości, to wyganiamy was na dwór. Ruszylibyście się trochę sprzed tych komputerów i telefonów. Trzepak, proszę bardzo. Jak nazwa wskazuje, to prywatno-publiczne miejsce spotkań, akrobacji artystycznych i planowania podboju świata.
0: Tak, tak było.
1: Taki mem na dzisiaj na naszym profilu facebookowym. Napiszcie coś o tym.

0: Radio Plus Kraków.
1: Nawet ponad 7 zł za litr benzyny sytuacja na Bliskim Wschodzie odbija się na kieszeniach kierowców. Mówił o aferze w szpitalu południowym, teraz sam może mieć kłopoty. NFZ zawiadamia prokuraturę w sprawie Emila Jędrzejewskiego. Mała czarna dobra na serce, przekonują amerykańscy naukowcy. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad 8 zł za litr diesla, grubo ponad 7 za benzynę. Eksperci ostrzegają kierowców, tak już nawet w tym tygodniu będzie na stacjach paliw. Ceny idą w górę, a wszystko przez coraz silniejszy konflikt na Bliskim Wschodzie i sytuację na światowych rynkach. Ile będzie kosztowało paliwo, sprawdzał Michał Rawa.
2: Średnio już ponad 7 zł płacimy w Polsce za litr popularnej 95, ale miejscami to już prawie 7,40. Specjaliści szczególnie zwracają jednak uwagę na cenę diesla.
3: Być może ten średni poziom 8 zł za litr w tym tygodniu nie zostanie przekroczony, no ale niestety cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
2: Mówi Rafał Zywert z biura Reflex. Część kierowców czeka na obniżki, inni pogodzeni z cenami.
4: One zawsze są zbyt wysokie, tak jak rachunki za prąd, gaz.
2: Czy te 7,39 to trochę
5: właśnie
2: nie przeraża?
5: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża. I mam nadzieję, że to ulegnie zmianie niebawem.
2: Niektórzy kierowcy liczą na powrót rządowego programu CPN, ale na razie premier przekonuje. Budżet państwa ma też swoje granice.
1: A mówił o tym Michał Rawa. Dziękujemy. Zwrot w aferze w szpitalu południowym w Warszawie. Prezes NFZ-u złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ordynatora chirurgii doktora Emila Jędrzejewskiego. Sprawą zajął się Jakub Krzyżak. Powiedz, co ustaliłeś?
6: Zawiadomienie wpłynęło do prokuratury okręgowej w Warszawie, ale jak się dowiedziałem, ze względu na to, że dotyczy zupełnie innego wątku, zostało przekazane do śledczych z warszawskiej Pragi. Ustaliłem, że dokumenty zostały wysłane w piątek, dziś trafiły do śledczych i są analizowane. Nie wszczęto jeszcze oficjalnie śledztwa. Jak informuje Gazeta Wyborcza, zawiadomienie szefa NFZ dotyczy zeszłorocznej kontroli. Wynika z niej, że w 2024 roku, kiedy szefem chirurgii Szpitala Południowego był dr Emil Jędrzejewski, na oddziale błędnie rozliczano procedury. Wpisywano wykonanie droższego, a w rzeczywistości wykonywano tańszy zabieg. Kontrola wykazała, że NFZ zapłacił oddziałowi Jędrzejewskiego o ponad 1 000 000 zł za dużo.
1: Ministrowie wysłuchają dziś informacji minister zdrowia na temat pakietu zmian. W konsultacjach są projekty 4 rozporządzeń. Tego oczekiwał pod groźbą decyzji personalnych premier Tusk, a to po medialnych doniesieniach o nieprawidłowościach w systemie ochrony zdrowia. Rozporządzenia dotyczą m.in. jawności umów i limitu zarobków lekarzy na kontraktach. Grozi mu 8 lat więzienia. Mężczyzna prowadzący w Szczytnie rodzinny dom dziecka usłyszał zarzuty i trafił już do aresztu. 56-latek odpowie za znęcanie się psychiczne nad wychowankami i doprowadzenie do tzw. innej czynności seksualnej. Zarzuty dotyczą 2 osób, ale śledczy sprawdzają, czy są też inni poszkodowani.
7: Wszystkie dzieci zostały odebrane w trybie interwencyjnym. Było to 9 dzieci. One zostały umieszczone w innych placówkach.
1: Mówi prokurator rejonowy w Szczytnie Artur Bekulart. Śledczy weryfikują też, czy żona, która prowadziła z 56-latkiem rodzinny dom dziecka, wiedziała o tym, co robi jej mąż.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec jeszcze nowe badania na temat kawy. Jak się okazuje, czarny napar dobrze wpływa na serce. Tak wynika z najnowszych amerykańskich badań. Zdrowa osoba może wypijać nawet do 5 filiżanek kawy dziennie. Nie każdy jednak powinien po nią sięgać, podkreśla Aleksandra Szymańska, specjalistka chorób wewnętrznych z Katowic.
8: Osoby z chorobami układu sercowo-naczyniowego, ponieważ kawa podnosi ciśnienie krwi, może powodować zaburzenia rytmu serca, powodować zaostrzenie choroby wieńcowej.
1: Jeśli już pijemy kawę, najlepiej wybierać ją w najprostszej postaci, bez cukru i śmietanki. A jaka pogoda dziś, sprawdźmy już teraz.
9: Pogoda. Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
10: Słońce w Krakowie schowało się za chmury, na termometrach 13 stopni, dziś do 21. Może pokropić.
9: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
11: Dzień dobry.
12: Dzień dobry, 6 minut po godzinie 7.
11: Jesteśmy z wami do 9. Polecamy się i Przeboje z nutą nostalgii też polecamy i niektórzy już suną na parkiet oczami wyobraźni. Habba, gimi, gimi. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
12: Daleka ta wyobraźnia. Tomek Waloszczyk.
11: No popatrz na siebie tutaj. Justa tańczy jak marzenie.
12: Szalona, mówi się.

0: 14 minut po godzinie 7 zakładamy wygodne buty takie do chodzenia po górach też między innymi.
1: Akurat mam na nogach, gdzie mam iść?
0: Trekkingowe. No to najpierw zaczynasz na Półwyspie Helskim, później idziesz przez polskie wybrzeże, skręcasz w Niemczech w dół, na południe Austria, Szwajcaria, Słowenia i Włochy.
1: Oj, to kawał drogi.
0: To jest nowy szlak turystyczny Wolf Trail, który pojawił się na mapie, liczy 3,5 tysiąca kilometrów, nawet ci, którzy go wytyczali. Tak powiedzieli, że to między 4 a 6 miesięcy zajmuje przejście takiego szlaku, ale jest
1: łączy... Na całe życie można sobie rozłożyć.
0: Łączy Bałtyk z Adriatykiem, a ja myślę, że to na raz.
1: Nie no, na
0: to
1: raz
0: wyjdzie
1: to się...
0: w kwietniu,
1: nie.
0: To dojdzie tam jesienią.
1: To jedna para butów za mało.
0: No dobrze, można pokonywać osobno lub jako jedną wielomiesięczną wyprawę. Ciekaw jestem, czy ktoś się zdecyduje. Ale czytam też, że to jedna z najdłuższych nowych tras długodystansowych ma zachęcić... na starym kontynencie. Mhm. Ma zachęcić turystów do odkrywania mniej uczęszczanych regionów Europy. Jak to mniej uczęszczanych, jak oni mówią polskim wybrzeżem całym iść, od Helsinek do Świnoujścia, nie od Helsinek, od Helu. Od Helu do Świnoujścia.
1: Ale przepraszam cię bardzo, no przecież...
0: No, nieuczęszczany, przecież tam wszyscy na te gofry jeżdżą i
1: nie, no jak
0: automaty.
1: Idziesz tą taką dróżką przez las, to tam mało kogo spotkasz czasem, naprawdę.
0: Ta,
1: to są
0: dzika.
1: Fajne rejony, grzyba można znaleźć na przykład.
0: No, można.
1: Paprocie, mech i tak dalej, i tak dalej. Sama przyjemność obcowania z przyrodą.
0: No to ruszamy w drogę, ktoś ma zdrowe nogi i zdrowe podejście do wypoczynku takiego aktywnego, to może z Wolf Trail skorzystać.
1: Także polecamy. Za chwilę Ricky Epovery w Radiu Plus, a także Stanisław Sojka i Tolerancja.
2: Reklama.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej, a produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox,
7: tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
2: Reklama.

0: 26 minut po godzinie 7 poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Człowiek idzie coś zjeść, no i trzeba zostawić napiwek.
1: No trzeba, nie trzeba, to zależy. Są kraje, gdzie w ogóle...
0: W Stanach i Kanadzie to absolutnie. No tak. 15-20%, no
1: ale
0: trzeba dać.
1: Niektórzy też wliczają napiwek w
0: od razu
1: cennik,
0: w ten,
1: tak.
0: To też tak bywa. Mhm. Ale są takie miejsca, gdzie nie bardzo. Na przykład Singapur, Nowa Zelandia, Skandynawia. Australia podobno też, chociaż...
1: Że nie zostawiasz napiwku, tak?
0: Że nie są oczekiwane. Bo oni tam dobrze zarabiają, to już nie trzeba dawać.
1: Co kraj podobno. To obyczaj, trzeba przeczytać, tak. Żeby gdzieś nie było śmiertelnej obrazy. Ja pamiętam, no w kraju, w którym ty też bywasz czasem, tam się dawało taki bakszysz mały,
0: a to
1: drobiazgi,
0: dawać, tak.
1: No. Ale
0: tak.
1: Jak nie dałem raz, a drugi raz nie dałem, to pan się śmiertelnie obraził. Przestał te ręczniki, figurki z ręczników robić i w ogóle nas mijał jak powietrze.
0: A, no właśnie, no. Jednak czekał.
1: No, czekał. Bo tam taki obyczaj jest.
0: Obyczaj i obyczajem, ale też tam słabo zarabiają, więc...
1: To prawda.
0: Jak się nie da tego napiwku, to oni tam cienko przędą.
1: No, to prawda.
0: Nie sedaka, o Karol już teraz na antenie Radia Plus, 27 minut po godzinie 7 w Radiu Plus.

0: To co, na trzepak?
1: Tak, okazuje się, że te trzepaki tak nie wyginęły całkiem. Izabela napisała, trzepak mam, takiej ściany nie, no bo ściana jest jeszcze ładna za tym trzepakiem. Wciągłbym może się ten trzepak, ale dziś nie trzepak zwykle, tylko szczota i szorowanie płytek w kuchni, ale najpierw zrobię kopytka. Nudy nie będzie.
0: Oj nie, kopytka nie. Aneta, przepraszam, napisała, u mnie na podwórku były dwa, wysoki i niski. Na tym niższym to się wyczyniało akrobację, a na wysoki się wspinało, żeby mieć widok, jak w gnieździe na statku. Miło powspominać, no właśnie.
1: A gdzie było. Dywany tutaj w tym wpisie w ogóle nie ma?
0: A dywany w ogóle do niczego niepotrzebne, chyba że latające.
1: Za minutę w pół do ósmej przenosimy się w czasie do wiadomości Radia Plus i prognozy pogody.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Małopolska, jeszcze dziś ruch pociągów do Krynicy Zdroju ma zostać przywrócony. Chodzi o odcinek Piwniczna Zdrój-Muszyna. Trasa była zablokowana po tym, jak w piątek późnym popołudniem wykoleił się tam pociąg towarowy. Część wagonów spadła do rzeki Poprad. PKP musiało wymienić część torów i podkładów na odcinku około 800 metrów. Donald Trump znów szokuje. Amerykański prezydent ogłosił dodatkowe 50% cła na część towarów z Kanady. Waszyngton w uzasadnieniu tej decyzji przekonuje, że odstawa dyskryminuje amerykańskie produkty. Cła mają wejść w życie 30 dni po podpisaniu proklamacji. Dotyczą wielu towarów, to m.in. wina, kije hokejowe, a nawet cement. Według ekspertów taki ruch Białego Domu grozi wybuchem nowej wojny handlowej z drugim największym partnerem USA. Był po alkoholu, przewoził pasażerów. Kierowca autobusu rejsowego zatrzymany w powiecie sokołowskim na Mazowszu. 63-latek wpadł podczas kontroli prowadzonej w ramach akcji Trzeźwość Lokalnie. Mężczyzna miał promil alkoholu we krwi.
2: Policjanci zatrzymali 63-latkowi prawo jazdy. Mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.
1: Mówiła Aneta Szurowska z sokołowskiej policji. Mężczyźnie grozią 3 lata więzienia.
3: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel. Zapraszam. Wznowiono kursowanie tramwaju do pętli na Borku Wałęckim. Dziś rano drzewo spadło tam na sieć trakcyjną przy ulicy Zakopiańskiej. Tramwaje kierowane były na objazdy. 8 i 22 w stronę Kurdwanowa przez trasę Łagiewnicko, a 50 omijała odcinek do Borku. Przed chwilą MPK poinformowało, że ruch do Borku Wałęckiego został wznowiony. 40 samorządów, instytucji kultury, kościołów i związków wyznaniowych z Małopolski z dotacjami na konserwację zabytków. To w ramach programu ochrona zabytków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowanie otrzymało m.in. Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej.
4: Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszelką pomoc. Mamy przede wszystkim pracę w wnętrzach bazyliki, to jest wnętrze XVII-XVIII wieczne, a sklepienia tej bazyliki pokrywa polichromia Włodzimierza Tetmajera, więc jest to rzeczywiście bardzo cenny zabytek.
3: Mówił ojciec Cyprian Moryc, kustosz sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Promesy rozdano wczoraj w opactwie benedyktynów w Tyńcu. Łącznie w Małopolsce rozdysponowano ponad 14 milionów złotych. A już teraz w Radio Plus prognoza pogody.
5: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
3: Temperatura w Krakowie rośnie, 15 stopni, choć pochmurno. W ciągu dnia pogoda w kratkę i maksymalnie do 21. Może przelotnie pokropić.
5: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: A my przypominamy, że będzie też pytanie przed śniadaniem i będą ręczniki wakacyjne do zdobycia w naszym konkursie.
8: Tak jest. Za chwilę na naszej antenie Bonnie M, Bahama Mama, Classics New One, Never Never Comes, a my do 9:00 się polecamy i zapraszamy. Kasia Kozimor.
7: Tomek Walaszczyk.

0: No, a mama na Bahamach, no, nieźle jej.
1: Nie, na Bahamach pewno. Można bliżej jechać, na przykład do Hiszpanii. Można. Ale uwaga, trzęsienia ziemi występują.
0: Ostatnio podobno w Chorwacji gdzieś słyszałem, tak?
1: W Chorwacji to może tam parę dni wcześniej, ale w Hiszpanii w niedzielę. Ziemia zatrzęsła się aż 3 razy. Pierwszy raz po golu Ferrana Torresa.
0: No, nie,
1: drugi raz po golu, którego VAR ostatecznie nie uznał. No i na koniec meczu, gdy był gwizdek końcowy, 3. raz się ziemia zatrzęsła. To dlatego, że ludzie skakali, miliony ludzi wyskoczyło do góry, świętowało.
0: Aż sejsmografy się obudziły?
1: Tak, sejsmografy dokładnie pokazały, w których momentach Hiszpania się cieszyła ze zdobycia Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
0: Dajcie spokój, wariactwo zupełne.
1: No jak wariactwo? Ja słyszałem od znajomych tam, którzy mają znajomych, że jak oglądają jakieś mecze, a ktoś tam mieszka w domu z basenem, tam jednak troszkę więcej w tej Hiszpanii domów
0: robią
1: z basenem. Nie fale, oni jak gola strzeli ich ulubiona drużyna, wskakują do tego basenu prosto w ubraniach tam.
0: Tak, czy to
1: oni potrafią świętować.
0: No dokładnie tak. Mi się tylko pan przypomniał, co kiedyś telewizor wyrzucił przez okno, ale to myśmy chyba z Hiszpanią wtedy grali czy coś i przegraliśmy.
1: No tak, ale to akurat odwrotna historia. No,
0: zupełnie
1: on
0: odwrotnie.
1: Nie świętował.
0: Nie. Dobrze, za chwilę na naszej antenie Tina Turner.
1: Wyrzucił telewizor i teraz słucha radia.
0: O,
1: bardzo
0: właśnie.
1: Dobrze.
0: I bardzo słusznie, bo pytanie przed śniadaniem będzie za kilka chwil na naszej antenie.
2: Reklama. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaaauto.pl. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Kombi, kochać cię za późno. O, widzę, że nucisz bardzo dobrze. To znak, że masz dobry humor. Od rana mam dobry humor.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Bo w moim przypadku to nie za późno było. Dobrze, to teraz pytanie przed śniadaniem. Właśnie ręczniki mamy dla was, a na naszym profilu facebookowym Trzepak dzisiaj. Miejsce spotkań, zabaw rozmaitych, no i po prostu życie towarzyskie tam kwitło. Poza czasem przedświątecznym, bo jednak tam chodził ktoś trzepać te dywany, prawda?
0: Mhm, tak było.
2: A my pytamy was, czy mieliście w dzieciństwie, w młodości jakieś inne miejsce, miejsce spotkań, jakieś takie, gdzie się umawialiście?
0: Jakaś ławeczka może? Mhm. Nie, ławeczka to banalna, ale może mieliście jakieś takie bardziej...
2: Albo skrzynka transformatorowa.
0: Tak?
2: No nie wiem, tam gdzieś nie, obok.
0: Na piasek też były takie skrzynki, fajnie się na nich siedziało.
2: No tak.
0: No dobrze, to napiszcie nam o tym, 691-141-141, numer SMS do Radia Plus.
2: Czekamy na SMS-y, po 8 porozmawiamy sobie osobiście na antenie, a teraz jeszcze przed 8 Albert Hammond.
0: Hotel, nie hotel, ale też Kalifornia. No dobrze, tylko że tam, gdzie nie pada. Dobra. No to lecimy. I nucimy oczywiście, że tak, bo to jest piosenka, która łatwo wpada w ucho w ten sposób.

0: Piotr napisał, że drugim miejscem poza Trzepakiem był Magiel, czyli miejscowa agencja prasowa zawiadamiająca okolice o różnych wydarzeniach, w tym ustaleniach na Trzepaku, o ile uczestnik poinformował swoją mamę. No tak, bo Magiel to jest wersja dla dorosłych, takie miejsce spotkań.
1: Tak, pamiętam, nosiło się taki zawitek.
0: Zwitek, tak, różnych pościeli. Tak, ale gdyby ktoś z młodszych słuchaczy nie bardzo pamiętał, to chyba nadal mówi się jak w maglu.
1: Tak.
0: Prawda?
1: Z tym, że teraz, że tak powiem, zamiast do magla chodzi się do fryzjera. Tam też czasami można się nagadać do woli i nasłuchać.
0: Albo do dentysty, ale tam tylko nasłuchać.
1: No dobrze, za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości i prognoza pogody, bo moja mnie zawsze o coś pyta, a ja nie mogę odpowiedzieć.

0: Radio Plus Kraków.
1: Grożą nam rosyjskie prowokacje, alarmuje Ministerstwo Obrony i o tym będzie na dzisiejszym Komitecie Bezpieczeństwa Rady Ministrów. Wakaty czekają, jest praca dla nauczycieli, tylko chętnych brak. O trudnej sytuacji kadrowej w oświacie za chwilę. Groźny atak dzika w Warszawie. Zwierzę ugryzło mężczyznę. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rosja może prowokować, ostrzega szef MON-u. Zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza, Moskwa może wykorzystać do tego przechwycone ukraińskie drony. Jak realne jest to zagrożenie, to pytanie do Jakuba Krzyżaka.
2: Na tyle, że jak zapowiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, rosyjskie prowokacje będą jednym z głównych tematów Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów.
3: O tym mówią nasi partnerzy z państw bałtyckich, z Finlandii, z Rumunii. Widzimy, to zagrożenie jest dla całej wschodniej flanki NATO.
2: Moskwa mogła przejąć znaczną liczbę ukraińskich dronów i może chcieć je wykorzystać do prowokacji pod fałszywą flagą. Tylko w zeszłym tygodniu nad Bałtykiem doszło do 3 operacji przejęcia rosyjskich samolotów, gdy te prowokowały, zbliżając się do naszej przestrzeni powietrznej. Jak zaznacza szef MON, niemal cały czas udaremniane są akcje sabotażowe na terenie Polski.
1: Posiedzenie komitetu powinno się właśnie rozpoczynać. Brakuje około 20 tysięcy pedagogów. Dyrektorzy szkół wakacji nie mają, już myślą, jak od września zapełnić braki kadrowe. Szukają m.in. nauczycieli matematyki, wychowawców i nauczycieli wspomagających.
4: To jest 11 tysięcy takich pełnych etatów. 1700 to są takie kilkugodzinne, cała reszta to są prawie całe etaty. Właściwie 24 godziny na dobę pojawiają się nowe oferty.
1: Mówi Urszula Woźniak, wiceprezes ZNP. Przyczyną problemu są przede wszystkim niskie pensje i trudne warunki pracy.
5: Dopóki nie pojawi się obiecane powiązanie płacy nauczyciela ze średnią krajową pensją, dopóty kwestie finansowe będą bardzo ujemnie wpływały na nabór do tego zawodu.
1: Dodaje Danuta Kozakiewicz, dyrektorka podstawówki numer 103 w Warszawie. Największe problemy mają szkoły w dużych miastach, gdzie placówki publiczne konkurują o nauczycieli z sektorem prywatnym. Salmonella u pracownika firmy, która zaopatrywała toruńskie placówki w posiłki. Przypomnijmy, obecność bakterii wykryto m.in. u osób w prywatnym żłobku w Toruniu, domu seniora i przedszkolu w Grębocinie.
6: Pracownik został natychmiastowo odsunięty od pracy, a teraz zadaniem pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest to, żeby zbadać tą nową okoliczność i zweryfikować związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy osobą chorą a możliwościami przeniesienia bakterii na przygotowywane posiłki.
1: To Łukasz Betański z bydgoskiego sanepidu. Salmonellę wykryto u 67 osób. W szpitalu przebywa 3 dzieci i 1 osoba dorosła. Teraz Warszawa i groźny atak dzika. Do niebezpiecznego incydentu doszło w dzielnicy Wawer. Mężczyzna został ugryziony przez zwierzę na terenie własnej posesji. Wyszedł z domu, by wyrzucić śmieci. W pobliżu śmietnika przebywał właśnie dzik. Mężczyzna próbował go odstraszyć, ale ten ruszył i ugryzł mieszkańca w nogę. Poszkodowany trafił do szpitala, a służby podjęły decyzję o uśpieniu dzika.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 1 grosz za 1 kilometr jazdy trwa Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Stowarzyszenie Miwa Polska chce zmobilizować kierowców do bezpiecznej jazdy, a każda przekazana w ramach akcji złotówka zostanie przeznaczona na zakup środków transportu dla misjonarzy.
7: W ramach akcji 1 grosz za 1 kilometr tylko w zeszłym roku udało się zrealizować 130 projektów w 34 krajach świata i zakupić ponad 1100 pojazdów dla misjonarzy. Pomoc otrzymała m.in. pasterzanka, misjonarka, siostra Renata Grzegorz z Republiki Środkowoafrykańskiej.
8: Ambulans do jednej z przychodni, ponieważ jest problem z dostarczeniem chorych do szpitala. Motor do depot jest hurtownia leków, po to, żeby pracownicy mogli na czas przyjechać do pracy, żeby mogli dostarczyć leki. Także 20 wózków inwalidzkich, tak zwane tricykle, czyli trzykołowe dla osób niepełnosprawnych. Czyli to wszystko służy temu, żeby pomagać ludziom i żebyśmy my mogli im jak najlepiej służyć.
7: Szczegóły na stronie Miwa Polska.
1: A informowała o tym Aneta Paszko. Już teraz w Radiu Plus prognoza pogody na dziś.
0: Pogoda. Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
9: W Krakowie znów wyjrzało słońce, na termometrach 15 stopni, dziś maksymalnie do 21. Biomet niekorzystny.
0: Programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
10: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: Jesteśmy z wami od samego rana, 6 minut już po 8.
12: Dzień dobry, zapraszamy do godziny 9. Kasia Kozimor,
11: Tomek Waloszczyk.
12: Za chwilę Kaoma Lambada.
11: Ale wcześniej Freddie Mercury. I was born

0: Dziękuję wam wszystkim, Kasiu, Tomko też właśnie.
1: Dziękujemy.
0: I gdzieś tam się musimy spotkać. W końcu.
1: Koniecznie. Tak, najlepiej Tomasz, w Warszawie.
2: Tomasz jest tym słuchaczem, który nas odwiedza czasami. Bardzo dziękujemy za tę wizytę.
1: Do usłyszenia. Kwadrans po 8 w Radiu Plus.
3: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl. Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
4: Wakacyjny off w salonie Hof. Do 2 sierpnia nawet 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
3: Reklama.

0: Samba de Janeiro, tam takie gołe latają prawie, że no, no mało na sobie mają oprócz tych piór.
1: A ja wiem, dlaczego pijesz. Dlatego, że ludzie coraz częściej wyłażą goli na ulicę.
0: No właśnie, ostatnio dwie panie w samym stroju spacerowały, tylko nie wiem, czy to w Polsce
1: w bikini, tak?
0: W bikini, no. po ulicy.
1: Ale ja właśnie widziałem, że w Polsce ten problem jest. No. I jeszcze w resortach, znaczy w kurortach, to gdzieś tam, no nie fajnie, jak ktoś na ulicę tak wyjdzie, bo na plaży to pasuje.
0: A to restauracji z takim gołym...
1: Tak,
0: to,
1: ale zobaczyłem zdjęcie faceta w sklepie takim popularnym, ten, który w jakichś takich... Ja nie wiem, w slipach, ale ledwo co one były tam widoczne, przyszedł z brzucholem. No jak to w sklepie, tak?
0: Nie wolno. No. Jedna pani, a to już niemiecka influencerka, wszyscy ją znają prawie, dostała ostatnio zakaz latania Lufthansą, ponieważ też tak się ubrała, że pani... Ci, którzy chcieli ją wpuścić, znaczy nie chcieli wpuścić, nie wpuścili na pokład, powiedzieli, pani jest nieubrana. Mhm. No i w związku z tym jej nie wpuścili. Ale ta sama influencerka dostała ostatnio zakaz do chodzenia do sieci pewnych siłowni, ponieważ blokowała innym lustra.
1: Jak to?
0: No cały czas robiła sobie zdjęcie.
1: A, no tak.
0: Inni nie mieli dostępu i się wszyscy zdenerwowali. Poza tym powiedzieli, że ona ma iloraz IQ 10.
1: Nie,
0: i się to w ogóle nie da dogadać.
1: Poczekaj, nie no, to każdy może mieć swoje IQ, jakie chce, to już się nie czepiajmy. Natomiast ta pani w samych zakazach żyje. No, tu nie może, tam nie może.
0: Ale jest domu też nie
1: jedna metoda i w sklepie, i zwłaszcza w samolocie.
0: Odebrać jej telefon.
1: Nie, klimę włączasz, to się zaraz poubierają.
0: No to szup. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus. W skrócie i prognoza pogody.

0: Pod moim blokiem, napisała Ela, jest trzepak, ale prawie nikt z niego nie korzysta. Dzieci nie ma, na podłogach brak dywanów, a jeżeli są, to odkurzacze robią roboty. No takie czasy.
1: No wszystko się zmieniło, to prawda.
0: No, ale są wyjątki, Kasia do nich należy. Mój tata, jak widzi tenis w telewizji, to mówi, że trzepaki idą.
1: No co ty?
0: Machają tymi...
1: No machają!
0: Tymi do trzepania.
1: Dobre, za chwilę na naszej antenie, 29 minut po godzinie 8, najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody. Korty zalane, na basen muszę chodzić, no ale ruch jest i to najważniejsze.
2: Reklama. Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
3: Reklama.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Plus Kraków.
1: Jest w 8:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy, krajowa dziesiątka zablokowana przez ciężarówkę. Pojazd wypadł z trasy i częściowo się przewrócił. Do zdarzenia doszło między węzłami Bydgoszcz Południe i Toruń Zachód w miejscowości Stryszek w kierunku Bydgoszczy. Nikomu nic się nie stało, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Tymczasem przywrócono już ruch pociągów na trasie między Piwniczną, Zdrój a Muszyną. Trasa była zablokowana po tym, jak w piątek wykoleił się tam pociąg towarowy. Kilka wagonów spadło do Popradu. PKP musiało wymienić część torów i podkładów na odcinku około 800 metrów. Dziś i jutro wagony mają być wyciągane z rzeki. Lech i Górnik poznały potencjalnych rywali w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Losowanie par odbyło się w siedzibie UEFA. Zanim jednak polskie zespoły będą mogły myśleć o trzeciej rundzie, muszą sobie poradzić z rywalami w drugiej. A zaczną od wyjazdowych meczów. Drużyna z Poznania w Danii zmierzy się dziś z Ochus, a Zabrzanie w Stambule zagrają z Fenerbahce.
2: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkele, zapraszam. Rozpoczęło się liczenie głosów oddanych w tegorocznym małopolskim budżecie obywatelskim. To już 9. edycja. 70 urn z papierowymi kartami do głosowania trafiło już do Urzędu Marszałkowskiego. Pierwszą komisyjnie otworzyła Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa.
3: Teraz zespół Urzędu Marszałkowskiego, który jest zatrudniony po to, aby te głosy policzyć, będzie każdy głos sprawdzał, czyli przede wszystkim wprowadzał do systemu i też będzie weryfikowane PESEL. Następnie te głosy będą zliczone i czas oczekiwania właśnie na ostateczne wyniki.
2: W tegorocznej edycji Małopolanie mogli wybierać spośród 155 projektów, na które przeznaczono 16 milionów złotych. Wyniki głosowania poznamy pod koniec września. Na koniec o mało śmiesznym żarcie na lotnisku w Balicach. 59-letni pasażer lecący z Krakowa do Dublina podczas kontroli bezpieczeństwa stwierdził, że w jego zegarku jest bomba. Służba ochrony lotniska potraktowała te słowa poważnie i powiadomiła Straż Graniczną. Mężczyzna wyjaśniał, że miał to być żart. Nie pomogło. Został karany mandatem i nie wpuszczono go na pokład samolotu.
4: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
2: 16 stopni wskazują termometry w Krakowie, za oknami pogoda w kratkę, dziś maksymalnie do 21, może przelotnie pokropić.
4: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
5: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Dzień dobry, to już prawie południe. Też jak ktoś wstaje o 6, to tak
7: prawie
6: może powiedzieć.
7: No, dobra. Za oknem 14 stopni, ciemno.
6: Ja nie mówię o południu Europy.
7: No dobrze, za chwilę na naszej antenie Pet Shop Boys Suburbia, teraz Barbara Streisand i od razu się robi mięciutko, cieplutko i przyjemniutko.
6: A wytłumaczy się z tą godziną, proszę, za 26:09, żeby ktoś nie pomyślał, że tak czas zleciał.
7: Do 9:00 z wami Kasia
6: i Tomek.

0: 12 sierpnia to jest ta data, którą sobie w kalendarzu wiele osób zapisało jeszcze rok czy dwa lata temu, albo kilka lat temu, bo to jest to obliczone z dużym wyprzedzeniem. Będzie całkowite zaćmienie słońca
1: znowu
0: w Europie.
1: Trzeba będzie pojechać gdzieś. No, będzie. Podobno już nie ma miejsc w tych miejsc, znaczy do spania większość już
0: tak,
1: zarezerwowana.
0: No. Wyobraź sobie, że w północnej Hiszpanii rezerwacje podskoczyły w górę o 1050%, czyli jak tam przyjeżdża ileś osób na wakacje, to teraz 10 razy więcej się napchało tam.
1: To weźcie sobie kanapki, bo będzie kolejka do tratorii, czy tam jak, co tam w Hiszpanii
0: to tak, to
1: jest.
0: A pewnie ceny są takie, że i tak z kanapkami trzeba. Ale wyobrażasz sobie, jaki romantyczny widok. Ty masz kanapkę, tutaj termosik, a tu wszystko tak, nagle się ciemne robi w środku
1: no
0: dnia.
1: No dobrze, ale pełno głów naokoło, bo przecież każdy będzie chciał zobaczyć.
0: To co ci, że głowy jak ciemno będzie?
1: No tak, wiesz co, no fajnie, no rzeczywiście, no zobaczyć coś takiego na własne oczy i przeżyć, to coś niesamowitego, na pewno.
0: Niestety w Polsce będzie tylko częściowe zaćmienie, rozpocznie się o 19.18, maksimum 19.56.
1: Znowu słabo będzie widać.
0: Zakrycie 64% słońca będzie przykryte.
1: A to już chyba pamiętam, bywały takie.
0: Ja kiedyś pamiętam zaćmienie, był przepiękny, upalny dzień, bez chmurki małej i nagle jakoś tak się szaro zrobiło troszkę. Niby
1: tak.
0: Było widno, niby słońce, ale jakiś się odcień zmienił.
1: Tak.
0: No. To tak jak w moim telewizorze, jak teraz mam. Coś się zepsuło, jak przy zgaszonym świetle oglądam, to mi on się automatycznie przyciemnia.
1: Tak.
0: To wtedy było z tym zaćmieniem.
1: Taki czujnik jest, mogę ci powiedzieć, co to jest.
0: No ale ten czujnik coś źle czuje, bo...
1: A to zaklej. No. No dobrze, za chwilę na naszej antenie Whitney Houston będzie też Albano i Romina Power. Cisara. 12 sierpnia mówisz?
0: Tak, 12 sierpnia. Jeżeli ktoś chce jeszcze pojechać, no to przypominamy, że to ostatni moment.
1: Pewnie będziemy w pracy.
0: A to wieczorem będzie.
1: Środa. Środek tygodnia. Nie, to czekaj, w lipcu jestem. Nie, w lipcu jestem, w sierpniu, dobrze. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Z nami zawsze świeci słońce.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: I zamykamy temat trzepaka na naszym profilu facebookowym. Teresa napisała: dzień dobry. Oj, były akrobacje. Szkoda, że PESEL nie pozwala na powtórki.
1: No właśnie, PESEL już nie pozwala, bo nie wypada po prostu wjeżdżać tak nogami.
0: Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że wypaść może coś. Jak człowiek się tam obróci. Obecna młodzież nawet dywanu nie potrafi na trzepanku wytrzepać, a niektórzy nawet nie wiedzą, do czego taki trzepak służy.
1: No,
0: dla sprostowania nie wszyscy, ale większość nie ma pojęcia,
1: teraz mamy
0: do czego
1: wykładziny
0: służy.
1: Albo panele podłogowe i kto by tam dywany
0: targał. A często jest tak, że jak już dywan gdzieś się zawozi, to do pralni specjalistycznej pianą, chemią a nie żeby wytrzepać.
1: No dobrze, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Agnieszka Morawska, my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Polecamy się jutro. Przylecimy do was samego rana. Do usłyszenia.

0: Jak uleczyć polską służbę zdrowia? O tym będzie na dzisiejszym posiedzeniu rządu. 12 osób z zarzutami. Powiemy też o rozbitym przez CBŚP rodzinnym gangu przemytników. Zajrzymy też do Zakopanego. Miasto ma problem z hulajnogami. Zdaniem mieszkańców użytkownicy zostawiają je gdzie popadnie. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwa projekty ustaw i cztery projekty rozporządzeń zakładają m.in. limit stawki godzinowej dla lekarzy do 240 zł brutto na kontraktach. Dziś rząd zajmie się propozycjami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi m.in. kominów płacowych. Co jeszcze znalazło się w projektach, sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
1: Resort zdrowia chce także wprowadzić pełną jawność konkursów i umów w placówkach mających kontrakty z NFZ, zakazać zawierania umów ze spółkami lekarskimi czy wprowadzić obowiązek pracy lekarza na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu.
2: Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
1: Mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Zmiany były głównym tematem czwartkowego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, na którym lekarze z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy domagali się m.in. wsparcia szpitali zatrudniających na umowę o pracę. Po posiedzeniu rządu dwa projekty ustaw przygotowane przez ministerstwo mają pilnie trafić na obrady Sejmu.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. 12 osób z zarzutami. CBŚP rozbiło rodzinny gang przemytników narkotyków. Na jej czele stał mężczyzna, który sterował grupą, odsiadując wyrok. A ta przemycała znaczne ilości środków odurzających z Hiszpanii do Polski, skąd trafiały głównie do województw śląskiego i małopolskiego. Potem były rozprowadzane wśród kolejnych odbiorców. Zatrzymano 11 osób, a łącznie zarzuty usłyszało 12 podejrzanych. Ponad 8 zł za litr diesla. Tak może być już w tym tygodniu. Wojna amerykańsko-irańska przekłada się na ceny na stacjach paliw. Specjaliści nie mają dobrych informacji. Na razie będzie tylko drożej.
3: W tym tygodniu średnia cena benzyny 95-oktanowej może wzrosnąć do poziomu około 7,30-7,40 zł za litr. Natomiast olej napędowy będzie droższy. Średni poziom cen może zbliżyć się do poziomu około 7,90 zł za litr. Dlatego też cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
0: Mówi nam Rafał Zywart z biura Reflex. Kierowcy, z którymi na jednej ze stacji w Warszawie rozmawiał nasz reporter Michał Rawa, liczą na ustabilizowanie sytuacji.
4: Czy te 7,39 to trochę właśnie nie przeraża?
5: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża.
6: Jak mieszkamy w Danii, powiem ci, że to wygląda, że mogę kupić tyle samo w Danii, za taką samą cenę, a zarabiasz 4 razy więcej, czyli jest rąbanie na pieniądze.
0: A jak przekazał premier Donald Tusk, rząd nie planuje na razie powrotu do pakietu CPN. Podkreślił, że Polska do niedawna utrzymywała najniższe ceny paliw w Europie, ale wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Na koniec Zakopane, które ma problem z elektrycznymi hulajnogami. Jak mówią mieszkańcy, są one pozostawiane w różnych miejscach, poza tymi wyznaczonymi. Zdaniem urzędników wszystko jest w porządku, jeśli hulajnogi nie blokują przejścia lub przejazdu.
8: Rano są w miarę ładnie ułożone w punktach, gdzie mają być, natomiast później wieczorem porozrzucane, każdy zostawia gdzie chce te hulajnogi.
9: Nawet pod moją bramą stały, na chodniku. Miały być punkty wyznaczone, nie? Na te, gdzie powinny być oddawane. Byle gdzie są pozostawiane.
10: Są obszary, gdzie są miejsca wyznaczone, natomiast w innych miejscach można również zostawiać, pod warunkiem, że jest na skraju chodnika i nie blokuje przejścia. No nie jest miasto w stanie na pewno wyznaczyć co kilkadziesiąt metrów parkingu dla hulajnóg.
0: Dodaje Bartłomiej Bryjak, wiceburmistrz Zakopanego. W mieście według urzędu miasta jest około 100 hulajnóg wynajmowanych przez jedną firmę. W razie problemów z parkowaniem mieszkańcy mogą to zgłaszać Straży Miejskiej.
7: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
11: Prawie 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Hungry Eyes i Eric Carmen na początek tej godziny.

0: Robert Gawliński o sobie samym w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 20 minut po 9 teraz na zegarze. A ja będę dziś prosić, abyście słodzili sobie samym i sobie wszystkim, żeby było przyjemniej. I no właśnie, musimy sobie troszeczkę ten jesienny, letni dzień osłodzić, więc będzie o słodyczach. A jakich, o tym za chwilę. Radio
1: Plus. Reklama. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn.

0: 5 GB. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hej, musisz się tak na nie gapić.
4: No oderwać wzroku nie mogę.
3: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
4: Ale są takie atrakcyjne.
5: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Reklama.

Knowing Me, Knowing You i Abba w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, 27 minut pozostało do 10. 21 dzień lipca w kalendarzu i to jest dzień między innymi smaków i smaczków Belgii, ale także między innymi dzień takiego szybkiego jedzenia w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj mieliśmy w Polsce dzień zupy owocowej, dzień lizaków międzynarodowy, a jutro dzień smaków i smaczków Mazowsza, ale także dzień wuzetki. Wszystko tak kręci się wokół tych słodyczy, bo jeżeli patrzymy na dzisiaj, to takim deserem z Belgii mogą być gofry. A jeśli chodzi o wuzetkę, kawa, wuzetka, zestaw obowiązkowy. Przenieśmy się właśnie na te polskie desery, smaki i smaki słodkie po prostu, więc pytam Was, co u Was w Waszym regionie jest takim obowiązkowym punktem, jeżeli chodzi o spróbowanie i wizytę w cukierni lub też w piekarni? Czy to właśnie tak jak w Poznaniu rogal świętomarciński, chociaż teoretycznie tylko w okolicach 11 listopada, ale są takie sklepy, w których przez cały rok rogale świętomarcińskie można kupić i zjeść z przyjemnością lub też nie, jeżeli ktoś nie lubi. Pytam dziś o te słodycze z Waszego najbliższego zakątka, z Waszego regionu. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was, a do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus. Kancelaria zabiorę Cię właśnie tam, teraz.

0: Diana i Polanka w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii. 15 minut zostało do 10. Pytam dziś o słodycze z waszego regionu, o ciasta, ciasteczka być może i kluski, które są też przygotowywane na słodko, albo placki, racuchy, bo już wspomniane zostały kaszubskie ruchanki. A jeśli chodzi o, no właśnie, bo trochę jeżeli sobie tak tych słodyczami osłodzimy się za bardzo, to potem trzeba się poruszać, albo możemy też emocje wywoływać również patrząc na to, jak ruszają się inni. Wróćmy jeszcze na chwilę do Mundialu i świętowania hiszpańskich kibiców właśnie tego zwycięstwa w Mundialu. Świętowali tak bardzo, że aż 3 razy ziemia zadrżała i to wszystko wykryły sejsmografy. Najwięcej, najbardziej to oczywiście ostatni gwizdek, czyli zwycięstwo Hiszpanii w Mundialu. Do 10 w Radiu Plus jeszcze między innymi Back for Good i Take That. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
3: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
2: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
3: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Uwaga! Tylko teraz wielka wyprzedaż. Altany, meble ogrodowe, fotele wiszące i wiele więcej z rabatami do 46%. Nie przegap najlepszych okazji. Odwiedź Chomik Centrum Dom i Ogród, ulica Cegielniana 114 w Gdowie już dziś. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 18 oraz w sobotę od 8 do 14. www.chomik.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Odpowiedź na ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Moje miejsce jest w PiS-ie, mówi Mateusz Morawiecki. Trwają ćwiczenia Alarm 26. W całym kraju można usłyszeć syreny alarmowe. Udany urlop nie musi być długi. Będą też porady ekspertów. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Różnica zdań nie musi oznaczać zdrady, mówi Mateusz Morawiecki na 2 dni przed upływem ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Wiceprezes PiS-u podkreśla, że partia stoi dzisiaj przed wyborem. Może zamknąć się w coraz mniejszym kręgu, albo może ponownie stać się wielkim obozem polskiej prawicy. Morawiecki w oświadczeniu opublikowanym na platformie X podkreślił, że jest w PiS-ie i chce tu pozostać. Tutaj jest moje miejsce, mówił.
2: Nie musimy wszyscy mówić tym samym językiem. Możemy docierać do różnych grup wyborców. Różne skrzydła, ale jeden wielki obóz patriotyczny. Różne temperamenty, ale jeden cel. Różne sposoby docierania do Polaków, ale wspólne zwycięstwo.
1: W ubiegłą środę kierownictwo PiS-u zobowiązało w uchwale swoich działaczy pod groźbą wykluczenia z partii do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po Pierwsze Polska posła Jacka Sasina. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek. W całym kraju można dziś usłyszeć wycie syren alarmowych. To w ramach ćwiczeń Alarm 26. Syreny będą uruchamiane do godziny 19:00. Ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej może odbywać się na kilka sposobów. Między innymi właśnie sygnał dźwiękowy, 3-minutowy modulowany dźwięk. Ciągły dźwięk oznacza odwołanie alarmu. Akcja ma sprawdzić skuteczność systemu. 2 czternastolatków jechało jedną hulajnogą elektryczną. Zostali potrąceni przez samochód w Inowrocławiu. To wczoraj na przejściu dla pieszych na ulicy Staszica.
3: Wstępne okoliczności wskazują na to, że 2 chłopców poruszających się jedną hulajnogą elektryczną wtargnęło na przejście dla pieszych prosto pod nadjeżdżający pojazd. Chłopcy zostali zabrani do szpitala na dodatkowe badania. Kierujący byli trzeźwi.
1: Mówi Michał Parzyszek z Inowrocławskiej Policji. Służby kolejny raz zaapelowały o ostrożność na drogach, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Udany urlop nie musi być długi. Ważne, by zmieniał tryb życia na tyle, by móc odciąć się od pracy. Eksperci podpowiadają, jak dobrze wykorzystać przerwę od obowiązków. Z raportu Urlop bez bagażu wynika, że 70% Polaków nie wypoczywa podczas urlopu.
4: I tutaj natrafiamy na taki problem, który jest związany z tym, że wielu ludzi nie potrafi oderwać się od myślenia o pracy. No problem też jest to, że mamy dużo środków komunikacji, które pozwalają nam być w pracy do dowolnego miejsca na świecie.
1: Mówi profesor Bogdan Rożnowski z KUL-u. Dane z raportu pokazują też, że co czwarty z nas ma poczucie winy związane z odpoczynkiem.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: 3 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Forever Young i Alphaville na początek tej godziny.

Krystyna Giżowska w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii. 19 minut po 10 teraz na zegarze. Mnóstwo wiadomości dotyczących słodyczy z waszego regionu. Słodyczy, ciastek, ciasteczek, ale są też słone wypieki. Łukasz napisał o cebularzu. Ja dzisiaj pytam o te słodkie właśnie, chociaż jeżeli chodzi o cebularze w Lublinie, to można na przykład zjeść lody o smaku cebularza. Jest jeszcze więcej wiadomości, nie tylko o cebularzach. Na przykład wiadomość od Joli. Dzień dobry, pochodzę i mieszkam w Kalwarii Zebrzydowskiej, są to okolice Wadowic, gdzie nasz kochany papież chodził na kremówki, więc te właśnie kremówki są moim ulubionym ciastem. Zresztą Karol Wojtyła kochał Kalwarię i często tu bywał. Z pozdrowieniami od Joli. Pytam o te lokalne wypieki, o to, czym możecie się pochwalić, jeśli chodzi o słodycze w waszym regionie. 691 141 140.

0: jeden SMS-owy numer dla Was. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
3: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
5: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: Komfort u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wakacyjny off w salonie Hof. Do 2 sierpnia nawet 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
2: Reklama.

Comment ça va i Short z Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, 29 minut, prawie 28 minut do 11. A jak lato to i lody, to tak nam się kojarzy, chociaż pogoda nie zachęca. Natomiast są takie badania naukowców z Uniwersytetu Harvarda, z których wynika między innymi, że spożywanie około pół szklanki lodów, czyli to jest około 64 gramów dziennie, może wiązać się z niższym ryzykiem chorób serca u osób chorych na cukrzycę. Jednak są też naukowcy, lekarze, którzy przestrzegają przed takim podejściem do sprawy, ponieważ lody lodom nierówne. I mimo, że zalety właśnie tych lodów, które zawierają wapń między innymi, to jednak jest coś, co równoważy te złe rzeczy, czyli wysoka zawartość cukru i kalorii. Dlatego nie powinniśmy ich traktować jako zdrowej żywności, ale jako taki produkt, który można spożywać okazjonalnie, w niewielkich ilościach, w ramach zbilansowanej diety. A ja dzisiaj pytam o te słodycze przede wszystkim, o te słodycze z waszego regionu. I wiadomość od Asi. Dzień dobry, obowiązkowym punktem wizyty w Krakowie jest zjedzenie obwarzanka czy precla. Wizytówką miasta jest też zapiekanka na Placu Nowym. I choć mało kto o tym wie, pieróg szwedzki z ulicy Długiej, czyli mamy tutaj jednak te słone rzeczy. A moim prywatnym znakiem rozpoznawczym jest sernik z jabłkami, który powstał z lenistwa. Musiałam upiec ciasto, a nie chciało mi się iść do sklepu, więc zrobiłam coś z niczego i powstał hit. Brzmi to interesująco. Asiu, jeżeli masz ochotę, podaj przepis. A ja pytam wciąż o te wasze słodycze z regionu. Jeśli o Kraków chodzi, to mi się Pischinger najbardziej kojarzy i sernik oczywiście. 691-141-141 SMS-owy numer dla was. Only time, Enya. Teraz w Radio Plus.

0: Be My Baby w Radiu Plus Lato z notą nostalgii, 16 minut do 11, a jak lato to podróżujemy, a gdy podróżujemy, to chcemy spróbować lokalnych przysmaków. A że pogoda dzisiaj w większości krajów bardziej jesienna niż letnia, to możemy sobie trochę ją osłodzić właśnie słodyczami regionalnymi. I Katarzyna pisze, Lubelszczyzna stoi krówkami i śliwką na Łęczowską. No i na słodko knedle ze śliwkami oraz pierogi lubelskie. Jest jeszcze wiadomość ze Szczecina. Szczecin to czekolada z fabryki Gryf. Już jak się wjeżdża trasą zamkową, to czuć piękny zapach czekolady. A więcej to szczecińskie paszteciki i paprykarz, czyli tu już bardziej na wytrawnie. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Podróżujemy dzisiaj po Polsce, szukając lokalnych, słodkich przysmaków. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
8: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
5: Reklama.

0: Ukraińskie drony mogą być użyte przeciwko Polsce. MON ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Kolejne załamanie pogody, alerty IMGW przed burzami i silnym wiatrem. Lech i Górnik rozpoczną dziś walkę o Ligę Mistrzów. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przejęte przez Rosję ukraińskie drony mogą być użyte przeciwko Polsce. Przed taką operacją pod fałszywą flagą przestrzega wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał, był to jeden z tematów dzisiejszego posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego, w którym udział brał m.in. szef BBN-u. Przejęte przez Rosję drony są zagrożeniem dla wszystkich państw wschodniej flanki NATO, podkreślał szef MON-u.
1: Przeciwko państwom bałtyckim, Finlandii, Rumunii, ale również przeciwko Polsce. Tutaj wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, policją, wszystkie służby specjalne są w tę sprawę zaangażowane.
0: Rosja przejmuje drony, którymi Ukraińcy atakują jej terytorium. Ubiegłej nocy ukraińska armia przeprowadziła zmasowany ostrzał Moskwy. Do ataku miało zostać użytych około 400 bezzałogowców. Przed nami kolejne załamanie pogody. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Przed nami chłodniejsze dni z nawałnicami i opadami deszczu. Dziś najtrudniejsza sytuacja będzie na północy i północnym wschodzie kraju.
2: IMGW ostrzega przede wszystkim mieszkańców Pomorza, Warmii i Mazur, Podlasia oraz północnego Mazowsza. To tam mogą pojawić się burze z intensywnym deszczem, a wiatr w porywach osiągnie do 70 km na godzinę. Nad morzem powieje jeszcze mocniej, nawet do 80 km na godzinę. Synoptycy zapowiadają także wyraźne ochłodzenie. Dziś na północnym wschodzie termometry pokażą zaledwie 15 stopni Celsjusza, a przelotne opady i lokalne burze utrzymają się również w środę.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Zakopiańska policja wyjaśnia przyczyny tragicznego wypadku w Białce Tatrzańskiej. Wczoraj na Krajowej 49 osobówka wpadła do rowu i uderzyła w ogrodzenie. Do szpitala trafiła 10-latka, jej życia nie udało się uratować.
3: Z wstępnych ustaleń wynika, że 46-letnia kierująca Toyotą Verso z nieznanych na chwilę obecną przyczyn zjechała nagle do przydrożnego rowu, uderzając następnie z impetem w ogrodzenie posesji. Elementy drewnianego ogrodzenia poważnie zraniły 10-letnie dziecko, które było pasażerem tego pojazdu. Pomimo podjętych działań ratujących życie, no niestety nie zdołano uratować życia dziecka.
0: Mówi Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji. Kierująca i troje innych dzieci bez poważniejszych obrażeń opuściły pojazd. Wiadomo, że 46-latka była trzeźwa.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Lech Poznań i Górnik Zabrze zaczną dziś walkę o Ligę Mistrzów. Pierwszy raz w eliminacjach zagrają dwa polskie kluby. Mistrz Polski zmierzy się z mistrzem Danii, czyli zespołem Ochus. Trudniejsze zadanie stoi przed Górnikiem Zabrze, który zagra z Fenerbahce Stambuł. Trener Górników Michal Gaszparik zapowiada jednak:
5: nie chcemy tutaj tylko bronić. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten mecz, co nam Fenerbahce pozwoli, ale ta zostawa jest ofensywna i ten system, którym będziemy się bronili, jest więcej ofensywny jak defensywny.
0: Początek meczu Górnika o 20:00. Godzina wcześniej na boisko wybiegną piłkarze Lecha. Rewanże zostaną rozegrane za tydzień.
4: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
6: Agnieszka Morawska, dzień dobry, prawie 4 minuty po 11:00. Sandra Maryla Rodowicz i Chrissy Yam to artyści, z którymi spotkamy się w najbliższym czasie. Radio.

Part Time Lover, Stevie Wonder w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, prawie 19 minut po 11 na zegarze. Podróżujemy dzisiaj po Polsce w poszukiwaniu lokalnych przysmaków, takich słodkich. Wiadomość od Pauliny. Chodzi tutaj o Suwalszczyznę. Absolutnie najtop frykas z Polski, mrowisko. Tłumaczę, ciasto jak faworki. Chrust w kształcie rąbów układamy w formie piramidy. Widziałam też wersję na stojącą, jeden obok drugiego. Taki stosik polewamy syropem cytrynowo-miodowym, posypujemy makiem, wiórkami kokosowymi, czasem rodzynki lub żurawiną. To ma imitować wyglądem właśnie kopiec mrówek, jak małe robotnice, jajeczka i ważniejsze mrówki. Ale ten smak pyszka, napisała Paulina. I to jest faktycznie mrowisko, to jest też taki przysmak, który jest na Suwalszczyźnie, ale też i na Litwie. Podobnie zresztą jak sękacz. Zresztą na Suwalszczyźnie jest też miejscowość, w której Litwini stanowią ponad 80 czy 70% mieszkańców. To jest Puńsk i tam też jest mrowisko bardzo popularne. Ale dalej podróżujemy po Polsce i w tych wiadomościach od Was jest na przykład także i Gdańsk, który ma również swoje przysmaki. Gdańskie brukowce, ciastka korzenne przypominające w smaku pierniczki, przekładane czasami powidłami lub konfiturą, wyglądają jak bruk uliczny. Stare gdańskie uliczki zachowały jeszcze ten historyczny bruk i są pyszne. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Czekam jeszcze około 5 minut na wiadomości od Was w sprawie lokalnych przysmaków, ale tych słodkich. A do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus.

0: reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
8: Uwaga! Tylko teraz wielka wyprzedaż. Altany, meble ogrodowe, fotele wiszące i wiele więcej z rabatami do 46%. Nie przegap najlepszych okazji. Odwiedź Chomik Centrum Dom i Ogród, ulica Cegielniana 114 w Gdowie już dziś. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 18 oraz w sobotę od 8 do 14. www.chomik.pl.
0: Reklama.

0: Patti Smith w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 28 minut pozostało do 12. Przenosimy się do Łodzi albo w ogóle na ziemię łódzką i poszukujemy przysmaku, jakim jest żulik. A z nami jest Alicja. Dzień dobry.
1: Cześć, cześć wszystkim.
0: Alicja, napisałaś do mnie, do nas tutaj o tym słodkim przysmaku z Łodzi. Żulik, czyli orkiszowy chlebek z rodzynkami, idealny do białego serka na słodkie śniadanie. Czyli to jest taki przysmak numer jeden, jeśli chodzi o Łódź, słodką dla ciebie?
1: Dla mnie tak, zawsze w domu na śniadanie właśnie była często chałka, ale też żulik. I często jak opowiadam znajomym o takim przysmaku, to każdy się dziwi, no bo jednak ta nazwa jest dosyć taka specyficzna.
0: No tak, można jeszcze powiedzieć, że to jest trutla turecka, to jest ta druga nazwa. Tak, a opowiadaj, dlaczego to jest żulik?
1: Sam niestety nie wiem, po prostu...
0: Skądś to wzięło?
1: No nie wiem, może kiedyś ktoś też powiedział o Łodzi coś takiego, że Łódź jest pewnym miastem, więc, ale nie, no to na pewno dużo, dużo wcześniej było jednak, więc, ale niestety nie znam historii.
0: No tak, tego, początkowo tego to było kara żartobliwe wytłumaczenie tego potem.
1: Tak,
0: dokładnie. Więc mamy ten chlebek turecki, jeżeli komuś żulik się nie podoba. I to jest coś, co można kupić w piekarniach łódzkich.
1: Oczywiście, oczywiście. W całej Łodzi, łódzkim. Myślę, że w całym rejonie można znaleźć taki oto przysmak.
0: Więc jeżeli będziemy w okolicach albo w samej Łodzi, to warto do lokalnej piekarni zajrzeć i coś takiego nabyć i poczuć się właśnie jak mieszkaniec Łodzi.
1: Oczywiście, oczywiście. Polecam.
0: Prezent mam dla ciebie dzisiaj. Ręcznik plażowy od Radia Plus. Wiem, że już nie w Łodzi jesteś, ale w Gdańsku, więc ręcznik tym bardziej się przyda, bo na plażę można położyć.
1: Zwłaszcza, że dzisiaj cały dzień pada, więc ręcznik się na pewno przyda.
0: To też, właśnie, w każdą pogodę się przyda, nawet gdy nie ma słońca i nie można się opalać. No, ale masz ten komfort, że możesz celować sobie w pogodowe okna i wybrać się na plażę bez deszczu. Prezent mam dla ciebie, tak jak wspominałam, a jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: To pozdrawiam Piotrka z pracy, z którym obecnie pracuję, no i oczywiście całe radio.
0: Dzięki
1: za miły prezent.
0: Bardzo dziękujemy i do pozdrowień się dołączamy. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Do usłyszonka.
0: Mamma Mia, Jabba, teraz w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Znowu muszę się zająć windykacją.
3: To coś z indykiem?
2: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
3: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
4: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Dwulatek pogryziony przez psa w Łomży. Dziecko trafiło do szpitala. Sprawdzają działanie systemu ostrzegania. W całym kraju wyją dziś syreny alarmowe. Odwiedzimy też Gdynię i sprawdzimy, czy turyści wysyłają jeszcze pocztówki. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwulatek w szpitalu po ataku psa. Wieczorem w Łomży bultelier rzucił się na chłopca, gdy ten razem z mamą i babcią wychodził z placu zabaw. Dziecko z obrażeniami twarzy trafiło do szpitala.
2: W momencie mijania się pies zaatakował dziecko, które z obrażeniami trafiło do szpitala. Pies posiadał aktualne szczepienia, powiadomiony jednak został powiatowy lekarz weterynarii.
1: Relacjonuje Karolina Wojciekian z policji w Łomży. Funkcjonariusze ustalili, że pies był prowadzony na smyczy i miał kaganiec, jednak w pewnym momencie zabezpieczenie zsunęło się z pyska i wtedy doszło do ataku. Osoba, która prowadziła psa, może odpowiedzieć za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W całym kraju można dziś usłyszeć wycie syren alarmowych. To w ramach ćwiczeń Alarm 26. Ich celem jest sprawdzenie działania systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. Syreny będą uruchamiane do godziny 19.
3: Poznaje pan ten sygnał?
4: Nie znam się na tym.
5: Alarm przeciwpożarowy, proszę pana.
6: Alarmy przeciwlotnicze chyba.
3: Jak to brzmi?
7: No, przerażająco właściwie. I odbiera poczucie spokoju. To, co się na świecie dzieje, jest tragedią.
3: Te ćwiczenia są potrzebne?
8: Myślę, że tak. W dzisiejszych czasach warto wiedzieć, jak się zachować w razie dziwnych sytuacji.
3: A jest gdzie uciekać w razie czego? Jak pan myśli, są na przykład Katowice na to przygotowane?
9: Schrony, z tego co wiem, to mamy. Ja akurat jestem mieszkańcem Tysiąclecia, więc obok Tysiąclecia jest schron. Nasz przejazd pod rondem też może służyć jako schron, więc troszkę tego mamy. Nie ma za dużo, ale kto by nas chciał atakować?
1: Z mieszkańcami Katowic rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Pociągi osobowe kursują już normalnie. Przywrócono ruch na trasie pomiędzy Piwniczną Zdrój a Muszyną. To po tym, jak w piątek w rejonie Wierchomli wykoleił się pociąg towarowy. Część wagonów spadła z nasypu do rzeki. Służby pracowały przez kilka dni, naprawiając prawie kilometrowy odcinek torów, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
10: Przywrócenie ruchu pociągów to efekt intensywnych prac. Na miejscu pracowała podbijarka torowa oraz pociąg sieciowy. To w ostatniej dobie. Wcześniej ekipy techniczne wymieniły wszystkie niezbędne podkłady oraz szyny.
1: W najbliższych dniach z koryta rzeki będą wyciągane wagony, które wpadły tam podczas wypadku.
10: Przygotowujemy się również do wyciągnięcia tych wagonów. Staramy się tak przygotować pracę, żeby nie miały one wpływu na ruch pociągów. Na pewno, żeby usunąć te wagony, będą potrzebne specjalistyczne sprzęty, czyli maszyny ciężkie.
1: Przyczynę wypadku bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotnych Kolejowych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kiedyś były obowiązkowo kupowane na każdych wakacjach. Dziś jest ich już coraz mniej. Mowa o pocztówkach, które wciąż mają jednak swoich wiernych fanów. W Gdyni widokówkę kupimy dziś tylko w wybranych sklepach z pamiątkami, ale tam, gdzie są jeszcze dostępne, schodzą na bieżąco.
11: Duża część osób kupuje te pocztówki, bardzo dużo osób. Dziennie, to tak nie wiem, może z 20 osób. I się właśnie pytają, czy gdzieś tutaj jest blisko poczta, zwykle z fotografią właśnie jakąś Gdyni, albo takie malowane.
12: Czy wysyłają, tego nie wiem, ale na pewno kupują. Irmina Lewoszewska, kierownik informacji turystycznej w Gdyni. Turyści chętnie kupują pocztówki jako formę pamiątki też z miasta. My w ciągu roku sprzedajemy kilka tysięcy pocztówek.
1: Wśród pamiątek największą popularnością cieszą się jednak magnesy.
13: Ula Bielenie-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z regionu. Zmarło 10-letnie dziecko poszkodowane we wczorajszym wypadku w Białce Tatrzańskiej. Jak podaje policja, 46-latka kierująca osobówką z nieznanych przyczyn zjechała do rowu, uderzając w ogrodzenie posesji. Poważnie ranne zostało 10-letnie dziecko, niestety zmarło w szpitalu, mówi Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji.
14: Elementy drewnianego ogrodzenia poważnie zraniły 10-letnie dziecko, które było pasażerem tego pojazdu. Poszkodowane dziecko zostało wydobyte z pojazdu przez strażaków przy użyciu specjalistycznego sprzętu, a następnie z poważnymi obrażeniami ciała śmigłowcem zostało przetransportowane do szpitala. Pomimo podjętych działań ratujących życie, no niestety nie zdołano uratować życia dziecka.
13: 46-latka była trzeźwa. Okoliczności tragedii badają policja i prokuratura. Darmowy seans pod gwiazdami to możliwe. Filie Centrum Kultury Podgórza w Krakowie zapraszają do kin plenerowych. Propozycje na ten tydzień to m.in. film Perfect Days, który jutro o 21.00 zostanie wyświetlony w Parku Dębnickim, w sobotę w Parku Aleksandry film Najlepszy, w niedzielę w klubie Piaskownica Detektyw Bruno. Z kolei w ramach cyklu Kino na Trawie Moje Wspaniałe Życie w czwartek o 20.30 w Parku Strzeleckim.
4: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
13: Pochmurno dziś w regionie, w Krakowie 19 stopni, w Nowym Targu 17, w Zakopanem 16. Warunki biometeo są niekorzystne.
4: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
15: Marek Sierocki na miejscu, dzień dobry.
16: Jan Pasterski również, witamy, zapraszamy na przebojową pocztę dziś wtorek. No, za oknami, przynajmniej w Warszawie, kropi. Ale miejmy nadzieję, że się rozpogodzi. Na dobry początek zespół Dżem i naiwne pytania.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Jest wiele świetnych przebojów wpadających w ucho. Ja mam taki jeden swój szczególny, który za moment zagramy. Pewnie się zgodzisz z tym, że to jest wyjątkowa kompozycja, zresztą nagrywana w różnych wersjach przez wielu takich utalentowanych artystów.
2: To utwór Wild World z repertuaru Cata Stevensa, artysty, który dziś obchodzi urodziny. To utwór Wild World z repertuaru Cata Stevensa, artysty, który dziś obchodzi urodziny. Na świat przyszedł w roku

Maxi Priest nagrał wersję regową, a grupa Mr. Big nagrała wersję rockową. I w zasadzie te trzy wersje, oryginalna i te dwie, o których mówiłem, to są naprawdę znakomite wykonania tej ponadczasowej piosenki. Dzisiejszy jubilat Cat Stevens i Wild World na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
0: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór, w tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
4: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się

0: opłaca.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Z wygraną w Euro Jackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Euro Jackpot daje wolność na bogato.
6: Uwaga! Tylko teraz wielka wyprzedaż. Altany, meble ogrodowe, fotele wiszące i wiele więcej z rabatami do 46%. Nie przegap najlepszych okazji. Odwiedź Chomik Centrum Dom i Ogród, ulica Cegielniana 114 w Gdowie już dziś. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 18 oraz w sobotę od 8 do 14. www.chomik.pl.
7: Reklama.

0: sierpniu minie 39 lat od premiery singla Little Lies grupy Fleetwood Mac. Fantastyczny utwór i tak kojarzący się z wakacjami.
1: Zaglądamy teraz ponownie do kalendarza. 21 lipca 1987 roku ukazał się album ze ścieżką dźwiękową do filmu Who's That Girl, czyli po polsku Kim jest ta dziewczyna, i Madonna zagrała w tym filmie główną rolę.
0: Recenzje jej występu nie były najlepsze, ale film przyniósł jej ogromną popularność. Tytułowa piosenka Who's That Girl, wydana na singlu, stała się kolejnym numerem jeden na całym świecie Madonny. Taki też tytuł nosiła trasa koncertowa Madonny i to była pierwsza jej trasa stadionowa. To naprawdę było coś niezwykłego, zgromadzić wieloset tysięczną publikę na koncertach, no ale wtedy Madonna była absolutnie ikoną muzyki pop na całym świecie, była jedną z najpopularniejszych artystek. Nic dziwnego, przebój za przebojem, świetni producenci, którzy dbali o brzmienie tych piosenek. Who's That Girl to też tak trochę wakacyjnie utwór nawiązujący do sukcesu innego singla Madonny zatytułowanego La Isla Bonita. Who's That Girl, Madonna na antenie Radia Plus.

0: była ochota, widziałem, żeby poprzebierać trochę kończynami przy tym numerze.
1: No tak, bo to bardzo taneczny utwór. Goran Bregović ma w Polsce grono swoich fanów i to jeszcze takich, którzy pamiętają go z występów formacji Bielodugme, która łączyła folklor bałkański z muzyką rockową, potem jego solowe dokonania, muzyka do filmów, no i płyty, które nagrywał w Turcji z Susan Exu, z George Dalarasem w Grecji, no i w Polsce wybór padł na Kaję. Ogromny sukces, rok 99, ta płyta cieszyła się niesamowitym powodzeniem.
0: Podobnie jak niesamowitym sukcesem w ogóle cieszy się grupa Bon Jovi.
1: No, oczywiście to od wielu lat. Ich piosenki, zarówno te dynamiczne, jak i ballady, królują na listach przebojów. My przypominamy jedną właśnie z tych najpiękniejszych ballad, no więc zmieniamy trochę stylistykę. Bon Jovi, Always.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Reklama.
2: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
3: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
2: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
3: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
5: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
6: Na paznokcie.
5: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
7: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
9: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: To pierwszy wielki sukces zespołu dyskotekowego, zespołu wszechczasów grupy Bon M. Formacja stworzona przez Franka Fariana, kompozytora i producenta. To on był takim spiritus movens z tej formacji. Śpiewał, komponował, produkował, dbał o brzmienie. W utworze Dedekul ponoć nawet takie wydawał dźwięki palcami po zębach.
1: To trudne jest, bo próbowaliśmy przez chwilę stworzyć. Nie jest to takie proste
0: nie
1: wcale.
0: Nie jest to takie proste, ale Frank Farian był jednym z takich genialnych muzyków, aczkolwiek był to trochę szarlatan i trochę oszust, bo w zespole Bon M były trzy wokalistki i Bobby Farrell, który wcale nie był wokalistą, tylko tancerzem, a na koncertach udawał, krzyczał, udawał, że śpiewa, a te wszystkie męskie głosy to były głosy Franka Fariana. Potem wyszła na jaw totalna ściema z zespołem Mili i Vanilli, że kto inny był na okładce i w teledyskach, a kto inny śpiewał w studiu. No i takich smaczków w swoim muzycznym życiorysie Frank Farian miał wiele, ale nie można mu odmówić tego, że potrafił tworzyć niezwykle przebojowe piosenki. No a Dedekul to był początek wielkiej kariery zespołu Bon M.
1: My się już żegnamy na dzisiaj. W tym składzie słyszymy się jutro, zaraz po godzinie 12, a na koniec pierwsze polskie reggae, które nas teraz przyjemnie rozkołysze, to Dab w moim ogrodzie. Dziękujemy.
0: Oczywiście, a ja jeszcze zapraszam dziś na godzinę 20. Przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnych klimatach zmiksowane non-stop. Teraz już zapowiadany przez Janka zespół Dab.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jakie zmiany czekają służbę zdrowia? Dziś zajmuje się tym rząd. Podejrzenie korupcji w zielonogórskim WORD-zie. Do budynku weszła dziś policja. Odwiedzimy Toruń. W weekend przyjadą tam najsilniejsi zawodnicy w kraju. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Limit stawki godzinowej dla lekarzy pracujących na kontraktach, stworzenie systemu e-kolejki czy przyspieszenie wdrożenia centralnej e-rejestracji. Rząd zajmuje się dziś pakietem zmian w ochronie zdrowia. Szczegółowy raport z prac nad nowelizacją przepisów przedstawia szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. A proponowane zmiany dotyczą m.in. likwidacji kominów płacowych.
2: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
1: Mówił przed rozpoczęciem posiedzenia premier Donald Tusk. Szef rządu podkreśla, że wdrożenie przepisów poprzedzą konsultacje społeczne, które są wymagane przy tego typu zmianach.
2: Ja nie chcę, aby ewentualnie pragnący zawetować te ustawy prezydent, żeby nie miał żadnego formalnego pretekstu. Formalnego, czyli że na przykład nie przeprowadziliśmy stosownych konsultacji z zainteresowanymi środowiskami.
1: Zapowiedź reformy w ochronie zdrowia, przypomnijmy, to odpowiedź na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym i doniesieniach m.in. o lekarzu, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Podejrzenie korupcji w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Do siedziby weszła dziś policja. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że łapówki mogło tam pobierać kilka osób.
3: Policjanci do walki z korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim prowadzą czynności związane ze śledztwem prokuratury okręgowej w Zielonej Górze. Niestety z uwagi na dobro prowadzonych czynności i śledztwa na chwilę obecną nie możemy przekazać więcej informacji w tej sprawie.
1: Mówi nam rzecznik lubuskiej policji Maciej Kimet. Zatrzymana została jedna osoba, ale śledztwo ma charakter rozwojowy. Rajd kładami wzdłuż granicy polsko-rosyjskiej zakończył się mandatami. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Wobec 5 mężczyzn interweniowali funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Grzechotkach.
4: Pomimo oznaczeń granicy państwa wjechali na pas drogi granicznej. Każdy z nich otrzymał po 500 zł mandatu.
1: Mówi Mirosława Aleksandrowicz z Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej i przypomina, czym jest pas drogi granicznej.
4: 15 metrów w głąb naszego kraju od monolitu, który wyznacza linię granicy państwa. Proszę, zwracajcie uwagę na oznaczenia i tablice informacyjne w okolicach granicy państwa w czasie turystycznych wycieczek.
1: W ubiegłym roku na pas drogi granicznej weszło 98 osób. W większości byli to obywatele Polski, ale wśród ukaranych znaleźli się także Niemcy i Francuzi.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Najsilniejsi zawodnicy z kraju przyjadą do Torunia. W niedzielę na boisku przy stawie Komtura otwarte Mistrzostwa Polski Strongman.
5: W Toruniu nas czekają pierwszy raz Mistrzostwa Polski o walkę o pas mistrzowski, czyli generalnie nie było to stosowane wcześniej, nawet gdy za Mariusza Bodzianowskiego. Zawsze był puchar. Z 45 konkurencji wyrysowaliśmy 6. 400 kg na 2x20 metrów. Potem mamy taczki, załadunek taczek. To jest taka nietypowa konkurencja, ale bardzo fajna konkurencja. Zawodnik musi zbierać takie elementy i wkładać, jechać dalej.
1: Mówi organizator Piotr Kwiatkowski. Wstęp na wydarzenie będzie wolne.
6: Ula Bielanie-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z regionu. Przemycali narkotyki z Hiszpanii do Polski. CBŚP we współpracy z krakowską prokuraturą rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą podejrzaną o handel narkotykami, głównie na terenie Śląska i Małopolski. Łącznie zarzuty przedstawiono 12 podejrzanym, mówi Krzysztof Wrześniowski z Centralnego Biura Śledczego Policji.
7: Podczas przeszukań mieszkań, pojazdów i innych wytypowanych obiektów funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków takich jak mefedron, kokaina, marihuana, MDMA, LSD czy haszysz. Znaleziono również broń palną z amunicją, elektroniczne wagi, woreczki strunowe, telefony komórkowe oraz inne przedmioty mogące stanowić dowody w tej sprawie.
6: Decyzją sądu 9 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Usłyszeli już zarzuty, grozi im do 8 lat więzienia, przywódcy grupy nawet 15. Po owocach ich poznacie w czwartek, początek 45. pieszej pielgrzymki góralskiej na Jasną Górę. Pątnicy wyruszą w kilku grupach z Bachledówki, Orawy, Rabki i Nowego Targu. To już w czwartek. Na Jasną Górę dotrą 31 lipca. Tam o 13 rozpocznie się uroczysta msza święta pod przewodnictwem metropolity krakowskiego.
8: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
6: Słońce przebija się przez chmury, choć miejcie parasole w gotowości, bo może dziś popadać. W Krakowie 19, pod Tatrami do 18 stopni.
8: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: 5 minut po 13:00. Janek Pasterski, dzień dobry, tutaj Radio Plus, a teraz Madonna i Frozen.

0: Rod Stewart niestety w tym roku Polski nie odwiedzi. Trasa koncertowa owszem jest, ale głównie po Stanach Zjednoczonych. No, chyba że akurat wakacyjnie urlopy planujecie w tamtej części świata, no to wtedy będzie okazja. 21 dzień lipca dzisiaj mamy, tak zwane oczko, a w kalendarzu to Światowy Dzień Mózgu. Proszę bardzo, jest dzisiaj okazja, żeby poużywać troszeczkę tego właśnie organu, chyba najważniejszego w naszym całym ciele. No i myślę, że warto używać codziennie, nie tylko od święta. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
9: O, mechanik idzie!
10: Mamma mia! El compressor! Facciamo subito, sì?
11: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
15: Jasne, że tak. Poodkurzany obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
14: Dlaczego?
15: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
14: A jak coś się zepsuje?
15: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
14: Tort też kupi?
15: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie weekendy.
16: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Znowu miałam rację.
16: W czym?
18: We wszystkim.
16: Akurat.
18: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
16: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
18: A nie są?
16: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
19: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
20: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

Alizę i Mua Lolita, no i tak zalotnie się zrobiło, delikatnie rzecz ujmując, prawda? Przyjemne wtorkowe popołudnie z Radiem Plus, teraz będzie zwiewnie. Patrick Swayze, She's Like a Wind.

0: reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
11: Inaczej futryna na 10 liter.
12: Ościeżnica.
11: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox,
13: tam są drzwi.
14: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
17: Lidl. To się opłaca.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Reklama.
23: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
24: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
25: Wiosna, wiosna,

0: Cios Your Young to Sissy Catch na chwilę przed 14 w Radio Plus Wiadomości. Już za chwilę. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement z diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór, w tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Plus Kraków.
1: 15 lat więzienia zapadł wyrok po wypadku w sylwestrową noc w Ostrowie Wielkopolskim. Służby zyskają system łączności satelitarnej. Polska dołącza do europejskiego programu. Chmury, deszcz i 18 stopni na termometrach. Porozmawiamy też z turystami nad morzem. Minęła 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 15 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. To wyrok dla kierowcy, który w sylwestrową noc śmiertelnie potrącił 37-letnią Anitę. Do tragedii doszło w Ostrowie Wielkopolskim. Kierowca był pijany, nie udzielił pomocy kobiecie i uciekł z miejsca wypadku.
2: Skutek niezachowania szczególnej ostrożności oczywiście. Skutek znajdowania się pod wpływem alkoholu. Oskarżony przemieścił się z jezdni na drogę pieszo-rowerową, którą poruszała się pani pokrzywdzona wraz ze swoim partnerem. Uderzył pan pojazdem panią pokrzywdzoną.
1: Mówi sędzia Adrian Dąbrowski z Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. Przed sądem stanęła też pasażerka samochodu, którego kierowca doprowadził do wypadku. Ona za nieudzielenie pomocy została ukarana grzywną. Polskie służby zyskają nowy system łączności satelitarnej. To przez dołączenie naszego kraju do unijnego programu budowy systemu łączności IRIS². Nowa konstelacja satelitów ma zapewnić bezpieczną i odporną na zakłócenia komunikację dla najważniejszych instytucji państwa, w tym służb. Wartość polskiego udziału w projekcie to prawie 600 milionów euro.
3: Polskie uczestnictwo w tym programie to jest zagwarantowanie pełnej łączności dla wszystkich służb podległych MSWiA, zarówno dla policji, zarówno dla straży pożarnej, straży granicznej.
1: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Polska będzie jednym z 6 głównych uczestników budowy europejskiego systemu. Docelowo ma się on składać z 300 satelitów krążących na orbicie. Ta ustawa jest już gotowa, mówi szef Związku Nauczycielstwa Polskiego i apeluje do resortu edukacji. A chodzi o podwyżki dla nauczycieli. Jak tłumaczy Sławomir Broniarz, projekt obywatelski dotyczący wyższych pensji dla nauczycieli na sejmowym biurku leży od ponad 4 lat. Tymczasem Ministerstwo Edukacji równolegle rozpoczyna pracę nad swoim rozwiązaniem.
4: Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował projekt inicjatywy ustawodawczej, która gwarantuje odpolitycznienie tychże wynagrodzeń. I wystarczy to procedować. Apel do Ministerstwa Edukacji, jeżeli państwo nad czymś pracujecie, to ta ustawa jest już gotowa. Szkoda waszego czasu, wysiłku nad stworzeniem czegoś dodatkowego, skoro jest projekt ustawy, którą należy procedować. Ona leży w Sejmie.
1: Mówi szef ZMP. Związek zapowiada protest 31 sierpnia pod hasłem Politycy do tablicy, domagając się wiążących deklaracji w sprawie projektu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zamiast słońca chmury i deszcz, do tego około 18 stopni na termometrach. Pogoda nad morzem bardziej przypomina jesień niż lato. Szału nie ma, przyznają turyści wypoczywający w Trójmieście.
5: Bardzo deszczowo, wiecznie. Ale mnie to nie przeszkadza. Ja lubię szum morza i taką temperaturę.
6: W tej chwili masakra, dlatego, bo jest zimno. Dzieci nie mają też swobody pochodzenia, chociaż po wodzie. No ja akurat jestem przyzwyczajona do takiej pogody, bo tutaj tak długo bardzo już mieszkam na wybrzeżu.
7: No w tym roku nie rozpieszcza, nie?
8: Byliśmy przygotowani dokładnie.
9: Szału nie ma. Tak miało być, nie? Patrzyłem prognozy. Albo 40 stopni, albo jesień, tak? Nie ma nic pośredniego.
1: Z turystami przy plaży w Gdyni-Orłowie rozmawiał nasz reporter Paweł Lemke. Ocieplenie prognozowane jest na weekend. W niedzielę ma być w Trójmieście 25 stopni.
10: Ula Bielanie-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z regionu. W Krakowie zawyły syreny. Powód: ćwiczenia Alarm 2026, podczas których sprawdzane są m.in. procedury, systemy alarmowania i głośność syren.
11: Ćwiczenia przedwojenne, ostrzegawcze. Musimy być gotowi na wszystko.
12: Dostałem wiadomość, że to jest ćwiczenie.
13: Czego mi brakuje, to informacji, co mamy w takiej sytuacji zrobić, bo nie za bardzo wiedziałabym, jak się zachować.
14: Ogłoszenie alarmu to 3-minutowy dźwięk modulowany. Usłyszymy, jak on wzrasta i opada około 15 razy. Natomiast odwołanie alarmu to dźwięk ciągły, który też trwa 3 minuty.
10: Wyjaśnia Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej i dodaje, że jeśli doszłoby do kryzysu, należy stosować się do oficjalnych komunikatów służb. Za testy odpowiedzialne jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ćwiczenia potrwają do 19. Koniec z przeciekami i ubytkami w dachu. Krakowscy Bernardyni zakończyli remont dachu nad biblioteką. Przed zakonnikami kolejne wyzwanie – remont dachu nad kościołem. Prace będą podzielone najpewniej na 3 etapy. Łączny koszt naprawy obu dachów to 10 milionów złotych. Bernardyni proszą wiernych więc o wsparcie.
0: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
10: Pochmurno i może popadać. W Krakowie 20 stopni, w Nowym Targu 18, a w Zakopanem 17. Warunki biometeo są niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
15: W Radio Plus już teraz Roxette, Fading Like a Flower. Dzień dobry, Janek Pasterski. Mamy 6 minut po 14.

that way. Panowie z Backstreet Boys, I Want It That Way, to za nami. No a przed nami za chwilę będzie szansa, żeby dostać ode mnie ręcznik plażowy. Ja wiem, że pogoda nie rozpieszcza nad morzem, zwłaszcza w Trójmieście, o czym parę minut temu Michał Konopiński opowiadał w wiadomościach Radia Plus, ale podobno 25 stopni w weekend ma być nad polskim morzem. No to już tak całkiem sympatycznie, póki co deszczowo i wiecznie. Liczę na to, że jednak

0: Jakowóż trafi się taki moment, że jeszcze uda nam się pokąpać. Może ten sierpień będzie trochę lepszy, albo może ktoś wybiera się za granicę, do Włoch na przykład. Tam zwykle pogoda jednak dopisuje. Ręcznik plażowy myślę, że przyda się w różnych okazjach. Nawet kiedy jedzie się skorzystać z term czy innego rodzaju aquaparku, który znajduje się pod dachem. Zapraszam zatem do wysłania SMS-ów pod 691 141 141.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Wakacyjny off w salonie Hof. Do 2 sierpnia nawet 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
1: Reklama.

Chiquitita to Abba w Radiu Plus. Przyjemnie się zrobiło, a ja mam dobrą wiadomość, bo ręcznik plażowy dzisiaj leci do Marka z Gdyni. Piękna Gdynia, pozdrawiamy serdecznie, no i mam nadzieję, że faktycznie będzie okazja ku temu, żeby się troszkę pochlapać w Bałtyku, który jak wiadomo zimnym morzem jest, ale jak słońce delikatnie przygrzeje, to fajnie, to wtedy bardzo chętnie się zanurzamy w wodach naszego pięknego morza.

0: Reklama.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: Dobrze, że te urodziny są w weekend.
4: Dlaczego?
3: Z tanimi weekendami od Taurona mamy wtedy najtańszy prąd i serwisanta w razie awarii.
4: A tort?
3: Trzeba kupić. Weekendowe oszczędzanie? Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie weekendy.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
6: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.

0: czerwone gitary to prawie 15 w Radio Plus. Już za chwilę wiadomości, na które zapraszamy.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Kraków.
1: Kolejne przepychanki frakcyjne w PiS, za chwilę szczegóły. To koniec testów systemu ostrzegania, nie powinniśmy już słyszeć syren. Wsparcie dla rodzin na Bliskim Wschodzie. W Krakowie można kupić ręcznie wykonane mozaiki. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak ostrzeżenie dla kierowców na Dolnym Śląsku. Karamboli, spore utrudnienia na autostradzie A4 z Wrocławia do Legnicy. Przy węźle Kostomłoty zderzyło się 6 osobówek i bus. Nikomu nic się nie stało, ale korek w stronę Legnicy zaczyna się za kątami wrocławskimi i ma kilkanaście kilometrów. Anita Czerwińska i Daniel Obajtek złożyli deklarację przynależności do PiS, poinformował rzecznik partii Rafał Bochenek. Czerwińska nigdy nie była w żadnym stowarzyszeniu, Obajtek był związany ze stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego.
2: Złożył oświadczenie o przynależności do partii, powiedział, że również uporządkuje swoją sytuację i nie będzie członkiem tego stowarzyszenia. W związku z tym, szanowni państwo, no, to jest sytuacja dynamiczna, jest czas do czwartku, ja wierzę w rozsądek moich kolegów i koleżanek.
1: Tak mówił rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, a jak zapewnia jeden z członków stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, Piotr Miller, były prezes Orlenu formalnie nie wystąpił z tego stowarzyszenia.
3: On nie złożył rezygnacji ze stowarzyszenia Rozwój Plus, przynajmniej taka rezygnacja nie wpłynęła. Być może podpisał to oświadczenie, w którym zresztą, wiecie państwo, ono jest tak napisane, że jakby teoretycznie można byłoby się pod nim podpisać, jeżeli by się wiedziało coś w tych załącznikach, prawda? Bo my nie prowadzimy działalności o charakterze politycznym.
1: Przypomnijmy, w zeszłą środę kierownictwo PiS pod groźbą wykluczenia z partii nakazało wystąpienie ze wszystkich stowarzyszeń na podjęcie decyzji. Politycy mają czas do czwartku. Zarówno Anita Czerwińska, jak i Daniel Obajtek podpisali się pod listem Stowarzyszenia Morawieckiego Rozwój Plus skierowanym do Jarosława Kaczyńskiego. To koniec testów systemu ostrzegania. Od rana w całej Polsce wyły syreny w ramach ćwiczeń Alarm 2026. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, te już się zakończyły. To był tylko test, choć jak mówi wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel, to skomplikowana procedura.
4: Najpierw przychodzi komenda z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Moje wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ma ustalony plan łączności. W pierwszej kolejności jest łączność do mnie. Jeżeli jest ze mną, to ja wyrażam zgodę. Wtedy momentalnie, dosłownie w odstępie 3 sekund syreny się włączają. To, co jest dla mieszkańców to są sygnały, no ale my ćwiczymy również kwestie reagowania, tempa reagowania, włączania, to są rzeczy wewnętrzne, operacyjne.
1: Teraz RCB rozsyła już do mieszkańców informacje o zakończeniu ćwiczeń.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Są symbolami nadziei i prawdziwym wsparciem. W Krakowie można kupić mozaiki ręcznie wykonane przez chrześcijańskie rodziny na Bliskim Wschodzie. Jedna pozwala na utrzymanie libańskiej rodziny przez 2 tygodnie. Kampanię Żywe Kamienie prowadzi Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
5: Chrześcijańskie rodziny na Bliskim Wschodzie muszą zmagać się m.in. z konfliktem zbrojnym, jak również z kryzysami gospodarczymi, ekonomicznymi. To widzimy na przykładzie Palestyny, Libanu, Syrii czy Iraku. My jako Pomoc Kościołowi w Potrzebie jesteśmy tam z nimi i ich wspieramy.
1: Mówił dyrektor krakowskiego biura Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie Konrad Ciempka. Ręcznie wykonane mozaiki można kupić stacjonarnie w Polach Dialogu w Krakowie lub przez internet.
6: Ula Bienia-Niesyczyńska, zapraszam na wiadomości z regionu. Wracamy do A4. Kolizja na autostradzie między węzłami Kraków-Bielany i Kraków-Tyniec. Lewy pas w kierunku Rzeszowa jest zablokowany, a ruch odbywa się tylko prawym pasem. Teraz komunikacja. Dwie nowe linie tramwajowe, kursujące co 5 minut, nowe połączenia i lepsza oferta w weekendy. Szykują się zmiany w krakowskiej komunikacji miejskiej.
7: Zmian jest dużo, bo 10 linii zmieni trasy z tego, co liczyłem, a kilkanaście w ogóle, bo też zmian rozpadów. No najważniejsze to otwarcie nowej trasy przez Meissnera, czyli 3 linie, które tam pojadą, linia 9, linia 12 i 16. Bardzo ważne jest też wzmocnienie linii 8 i 20, które pojadą co 5 minut w szczycie. W weekendy 4 linie pojadą częściej, czyli 8, 20, 1 i 3. To też jest bardzo ważne.
6: Mówi Jacek Mossakowski z Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Komunikacja zwiększa swój roczny budżet o 40 milionów złotych. Pierwsze zmiany z początkiem września. Wawel o Zmierzchu znowu zaskoczy. Podczas 19. edycji letniego plenerowego festiwalu muzycznego będzie można usłyszeć improwizacje jazzowe na tematy chopinowskie oraz podziwiać zwycięzców 10. ogólnopolskiego konkursu indywidualności muzycznych ATMA 2026. To od 30 lipca do 9 sierpnia plenerowe koncerty na dziedzińcu Batorego i dziedzińcu Arkadowym.
8: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
6: Do 20 stopni w regionie i może popadać. Jutro nieco cieplej, bo do 22 i więcej słońca. Biometr jest niekorzystny. Dobrego popołudnia.
8: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: O sile miłości teraz w Radio Plus Jennifer Rush. The Power of Love. Dzień dobry, Janek Pasterski. 6 minut po 15.

0: No właśnie, to jest takie dobre, filozoficzne pytanie zadane przez Kubę Sienkiewicza z elektrycznych gitar. Co ty tutaj robisz? No to zależy, gdzie kto jest, bo jeżeli akurat teraz urlopujecie, to myślę, że na to pytanie można odpowiedzieć jednoznacznie. Odpoczywacie i relaksujecie się i ładujecie baterie. Dzisiaj tanecznie będzie można naładować baterie, do czego zachęcamy niespełna 5 godzin do 20. No i na tygodniu od poniedziałku do czwartku, jako że mamy wakacje, to taka właśnie wakacyjna, skrócona nieco wersja prywatki z Radiem Plus i Marek Sierocki za konsoletą. Od 20 do 22, czyli szybko licząc 2 godziny wypełnione tanecznymi przebojami po brzegi. A od piątku do soboty włącznie aż do północy, także bawimy się 6 dni w tygodniu i tak jeszcze dobrze przez ponad miesiąc. Radio
1: Plus. Reklama. Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
2: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Kraków Pasternik 69. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Kraków Pasternik 69.
8: Hej, musisz się tak na nie gapić.
9: No oderwać wzroku nie mogę.
8: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
9: Ale są takie atrakcyjne.
10: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
11: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
12: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
11: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
13: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

Land of Make Believe to Bugsfits w Radiu Plus. Spróbujmy trochę odczarować pogodę, może w ten sposób się uda, bo to wakacje, zaglądamy nad morze. Nawet jeżeli troszkę pada, nawet jeżeli jest chłodno, to ten przebój jest jak najbardziej gorący i co roku wraca, bo musi się pojawić. Zbigniew Wodecki, Chałupy, welcome to...

0: away, Catherine.
1: Sing away. Bye.
0: Bye.
1: Bye. No, I can't.

0: Reklama.
1: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
8: Jasne, że tak. Poodkurzany, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
7: Dlaczego?
8: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
7: A jak coś się zepsuje?
8: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
7: Tort też kupi?
8: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Słuchawce, latawce, wiatr, to oczywiście Urszula. Zbliżamy się do 16:00. Mikołaj Gronot i wiadomości Radia Plus to za chwilę. A ja nazywam się Janek Pasterski. Dziękuję. Do jutra.
1: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Wakacyjny off w salonie Hof. Do 2 sierpnia nawet 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
1: Reklama.

0: Rząd rozważa ponownie obniżki na stacjach. Za chwilę szczegóły. Młody mężczyzna zabił matkę. Usłyszał już zarzuty. Polscy przewodnicy zostali odcięci od Tatr Słowackich. Wszystko przez zmiany w prawie. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rząd rozważa przywrócenie obniżek VAT-u i akcyzy na paliwa. Program wróci, gdy sytuacja będzie krytyczna, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka. Ceny paliw wciąż idą w górę i jak wskazują analitycy, w najbliższym czasie nie będą spadać. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak teraz wyglądają te ceny.
1: Prawie 7 zł za benzynę 95 i ponad 7,20 zł za diesla. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że sytuacja na rynku paliw jest stale monitorowana.
2: Jeżeli będzie sytuacja krytyczna, to będziemy wracać do takiego rozwiązania. Na razie jeszcze ta decyzja nie jest podjęta.
1: Szłapka nie wskazał jednak, co oznacza ta krytyczna sytuacja. Rząd zwleka z decyzją przez wysokie koszty programu CPN.
2: To rozwiązanie jest bardzo kosztowne. Ona kosztuje budżet państwa prawie 1,5 miliarda złotych miesięcznie.
1: Szłapka tłumaczy, że dla rządu kluczowe jest zapewnienie nieprzerwanej dostępności paliwa.
0: Jakub Krzyżak, dziękujemy. 21-latek usłyszał zarzuty zabójstwa matki i usiłowania zabójstwa babci. W Chojnie w Zachodniopomorskiem doszło do awantury domowej. Życie starszej kobiety uratował jeden z członków rodziny. Sprawca uciekł. Policja zatrzymała go dopiero po kilku godzinach.
3: W dniu dzisiejszym prokurator zdecydował się o skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
0: Powiedział Damian Kordykiewicz z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Rekordowe zainteresowanie studiami to efekt skumulowanych roczników po dawnej reformie, kiedy sześciolatki poszły do szkół. Rekord padł na przykład na Uniwersytecie Warszawskim.
5: Aż 38 tysięcy osób dokonało i opłaciło blisko 75 tysięcy rejestracji, co jest jednym z najlepszych wyników w historii uczelni.
0: Mówiła Anna Modzelewska, rzecznik Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród najchętniej wybieranych kierunków znalazły się m.in. kierunek lekarski, prawo, psychologię i pielęgniarstwo. Polscy przewodnicy tatrzańscy zostali odcięci od Tatr Słowackich. Wszystko przez zmiany w prawie u naszego południowego sąsiada.
6: Jedynymi uprawnionymi do działania po stronie słowackiej w tej chwili są przewodnicy IVBV i UIMLA. Przy czym jeżeli chodzi o przewodników polskich UIMLA, oni również są zobowiązani do zunifikowania się na Słowacji. Obecnie tylko dwie osoby taką unifikację na razie przeszły i mogą legalnie pracować.
0: Mówił Wojciech Gaździak z PTTK w Zakopanem. O interwencję na Słowacji polscy przewodnicy zwrócili się do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Problem dotyczy około 300 przewodników.

0: Johnny B. Hooters w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: No to w ramach dbania o lektury dla Państwa na wakacje mam propozycję, nowość oczywiście wydawniczą. Wiedźmy z Wardo autorstwa Ani Bergman. Autorka zabierze Państwa do Norwegii do roku 1662. Dla kobiet to niebezpieczne czasy. Nawet taniec może ściągnąć oskarżenia o czary. Niedawno owdowiała Zigri. Wdaje się w nieszczęśliwy romans z synem miejscowego kupca. Gdy ich związek wychodzi na jaw, kobieta zostaje wysłana do twierdzy Vardo, gdzie ma stanąć przed sądem i zostać skazana jako czarownica. Jej córka Ingeborg wyrusza przez dzikie ostępy, by sprowadzić matkę do domu. Towarzyszy jej Maren, także córka czarownicy. Jej nieokiełznana natura i niezłomny duch dodają Ingeborg odwagi. Jak skończy się ta historia? Czy będzie happy end? To na pewno po drodze będzie mnóstwo przygód, ale ja więcej zdradzać nie będę. Jeśli zainteresowała Państwa ta historia, no to polecam Wiedźmy z Vardo, nowość wydawnicza autorstwa Ani Bergman. Do zdobycia już teraz luz@radiomyślnikplus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem Wiedźmy, otrzyma wspomniany tytuł w prezencie.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
4: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
3: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
4: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Kombi w Radio Plus.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel wydawnictwa Mando, wydawca powieści Edyty Świętek, Panny z Dobrego Domu.
2: Plus. Plus.
0: Błędy miłości, zuchwałe pojedynki, miłość, o którą trzeba walczyć do samego końca. To Panny z Dobrego Domu, czyli tom drugi serii W cieniu niewoli Edyty Świętek. Niezwykła saga o sercach, które nie uznają żadnych granic, o zgubnych wyborach zmieniających życie i nadziei, która rozjaśnia najciemniejsze chwile. Zresztą więcej o tej książce opowie już sama autorka Edyta Świętek.
3: Cykl W cieniu niewoli rozgrywa się w okolicach malowniczych Dobczyc w XIX wieku i opowiada o losach polskich rodzin na tle różnych wydarzeń historycznych, a także społecznych dotyczących tego regionu.
0: Wśród balów, spisków i awanturniczych potyczek na śmierć i życie losy bohaterów splatają się w dramatyczną opowieść o namiętności, zdradzie i walce o własne szczęście. Kto chciałby przeczytać Panny z Dobrego Domu, może teraz powalczyć o ten tytuł, odpowiadając na bardzo proste pytanie, które zada sama autorka, zatem słuchamy.
3: W jakim regionie rozgrywa się akcja cyklu W cieniu niewoli?
0: luz@radiomyślnikplus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z poprawną odpowiedzią, będzie miała co czytać się w te wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel wydawnictwa Mando, wydawca powieści Edyty Świętek, Panny z Dobrego Domu.

0: Days of Bass w Radio Plus.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel wydawnictwa Mando, wydawca powieści Edyty Świętek, Panny z Dobrego Domu.
2: Luz Plus.
3: A ta książka jest przede wszystkim dla miłośników sag historycznych z XIX wieku, dla osób szukających silnych emocji i wielowymiarowych postaci oraz dla czytelników powieści obyczajowych. Panny z Dobrego Domu zaraz znajdą swojego nowego właściciela. Najpierw przypomnę pytanie konkursowe.
4: W jakim regionie rozgrywa się akcja cyklu W cieniu niewoli?
3: No i tutaj jako pierwsza napisała do nas pani Justyna. Chodzi oczywiście o Galicję, o ziemie dobczyckie. No to co? Panny z Dobrego Domu będą czytać w wakacje. Pani Justynie serdecznie gratuluję. Kolejna szansa na zdobycie tej książki już jutro po godzinie 18.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel wydawnictwa Mando, wydawca powieści Edyty Świętek, Panny z Dobrego Domu.
5: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Kraków Pasternik 69 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Kraków Pasternik 69.
5: Reklama.

i Biała Armia w Radiu Plus. Jeśli dysponują Państwo czasem, wolnym czasem w najbliższy weekend, no to ja mam propozycję koncertową. Chcę Państwa zaprosić na Krawczyk Forever. Jest to koncert poświęcony twórczości artysty, którego piosenki od lat poruszają kolejne pokolenia słuchaczy. Krawczyk Forever to jest takie wyjątkowe wydarzenie, podczas którego zabrzmią największe przeboje jednego z najbardziej charyzmatycznych artystów polskiej sceny muzycznej. A te przeboje wykona Robert Rozmus, aktor, wokalista i showman. Wraz z zespołem znakomitych muzyków oddają hołd Krzysztofowi Krawczykowi, legendzie polskiej sceny muzycznej. To nie tylko muzyczna podróż przez kultowe utwory, ale również pełne emocji, nostalgii, spotkanie z ponadczasową twórczością, która wciąż porusza kolejne pokolenia. Krzysztof Krawczyk, Krawczyk Forever w wykonaniu Roberta Rozmusa już niebawem, bo w sobotę 25 lipca, start o godzinie 18. No i co ważne, wstęp na ten koncert jest absolutnie wolny. Koncert odbędzie się na scenie plenerowej Nowochódzkiego Centrum Kultury. Koncert w ramach festiwalu NH Fest. Na koncert oczywiście wszyscy są zaproszeni. Nie można tego ominąć. Przypominam, sobota, godzina 18. A to już Village People, YMCA.

0: reklama. Uwaga! Tylko teraz wielka wyprzedaż. Altany, meble ogrodowe, fotele wiszące i wiele więcej z rabatami do 46%. Nie przegap najlepszych okazji. Odwiedź Chomik Centrum Dom i Ogród, ulica Cegielniana 114 w Gdowie już dziś. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 18 oraz w sobotę od 8 do 14. www.chomik.pl. Reklama.
1: Czy Daniel Obajtek dołączy do rozłamu w PiS-ie? Za chwilę szczegóły. Chińska propaganda na TikToku, jest badanie NASK. Polskie drużyny w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Dziś mecze Lecha i Górnika. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejne frakcyjne zamieszanie w Prawie i Sprawiedliwości. Jak przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek, były prezes Orlenu Daniel Obajtek miał podpisać partyjną deklarację i zobowiązać się do opuszczenia Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Jakub Krzyżak sprawdzał, co na to środowisko byłego premiera.
2: Przekonuje, że Daniel Obajtek nie przesłał do stowarzyszenia formalnej deklaracji rezygnacji z członkostwa.
3: On nie złożył rezygnacji ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, przynajmniej taka rezygnacja nie wpłynęła. Być może podpisał to oświadczenie.
2: Mówi jeden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, Piotr Müller. Jak przekonuje rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, oprócz Obajtka deklarację członkostwa złożyła też Anita Czerwińska. Ta nie była formalnie członkiem Rozwoju Plus, ale podpisała się pod listem stowarzyszenia do prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
4: To jest sytuacja dynamiczna, jest czas do czwartku, ja wierzę w rozsądek moich kolegów i koleżanek.
2: Mówił Bochenek, do czwartku decyzją kierownictwa PiS. Politycy ugrupowania mają czas na wystąpienie ze wszystkich stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. W innym wypadku automatycznie zostaną wykluczeni z partii.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Niewydolność krążeniowo-oddechowa była przyczyną śmierci kobiety, która zmarła na gorzowskiej komendzie. Dlaczego tak się stało, mają wyjaśnić szczegółowe badania, mówi Mariola Wojciechowska Grześkowiak z prokuratury okręgowej w Gorzowie.
5: W toku sekcji nie stwierdzono u niej żadnych obrażeń zewnętrznych poza tymi wynikającymi z udzielanej jej pomocy medycznej, ani również żadnych obrażeń wewnętrznych.
1: Prokuratura sprawdza też, czy jedna z policjantek nie przekroczyła uprawnień. Funkcjonariuszka zrobiła zdjęcie podczas ratowania kobiety i udostępniła je w internecie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polscy użytkownicy TikToka dostają tylko pozytywny obraz Chin. Eksperci Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK zbadali 10 tysięcy filmów dotyczących tematów uznawanych przez Pekin za szczególnie kontrowersyjne.
6: Tematy kontrowersyjne, czyli Xinjiang, Tybet, prawa człowieka, kwestia Tajwanu, kwestia masakry na placu Tiananmen w 1989 roku i na tym przykładzie sprawdzić, co nasi użytkownicy otrzymali.
1: Mówiła Patrycja Krzyśpiak, starszy analityk NASK. Analiza wykazała, że platforma może być wykorzystywana do rozpowszechniania propagandy.
6: To jest po prostu narzędzie do możliwej manipulacji, do możliwego wpływania na nasze psychologiczne wzorce, na nasze poglądy. W tym przypadku promowanie pozytywnego wizerunku Chin u użytkowników.
1: Materiały miały najczęściej formę reklam podróży lub treści lifestyle'owych. Polskie kluby rozpoczynają walkę o europejskie puchary. Dziś pierwsze mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Lech Poznań zagra na wyjeździe z mistrzem Danii Aarhus, a Górnik Zabrze z wicemistrzem Turcji Fenerbahçe Stambuł. Michał Rawa.
7: Ledwo opadł kurz mundialu, a my już emocjonujemy się rozgrywkami klubowymi. Lech Poznań, choć rozstawiony w eliminacjach Ligi Mistrzów, to trafił na bardzo trudnego rywala, ale to poznaniacy są faworytami tego dwumeczu, uważa były bramkarz polskiej reprezentacji Radosław Majdan.
8: Ten mistrz Danii to jest drużyna, która w piłkę grać potrafi i to robi to na dość dużej intensywności. Natomiast Lech wydaje mi się, że ma duże szanse.
7: Dużo mniejsze ma za to Górnik Zabrze, bo na papierze Fenerbahçe Stambuł to zespół o kilka klas lepszy.
8: Jeżeli chodzi o jakość umiejętności, nawet same budżety.
7: Zwycięzcy tych dwóch meczów zapewnią sobie awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów i pewne miejsce w Lidze Europy.
1: Mecz Aarhus-Lech powinien się właśnie rozpoczynać, a za godzinę Górnik zmierzy się z Fenerbahçe.
9: Plus. Plus.
10: Znajome rytmy, prawda? To Big in Japan i Alphaville. I tym numerem rozpoczynamy drugą godzinę programu Los Plus.

0: Lady Punk w Radio Plus.
1: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Małej Armii Janosika w Przytkowicach.
2: Plus. Plus.
0: Chcę Państwa zaprosić naprawdę na wyjątkowe wydarzenie, na koncert największej góralskiej kapeli w Polsce, skupiającej dzieci, młodzież i dorosłych z południowej części kraju. Chodzi oczywiście o Małą Armię Janosika. Ten zespół uświetni kolejną edycję rodzinnego pikniku w letniej strefie Energy 2000 Przytkowice. A koncert już 26 lipca, czyli w najbliższą niedzielę. Będzie się działo. Mała Armia Janosika to zespół, jakiego wcześniej świat nie widział. Obecnie liczy on 300 artystów, no i to będzie takie letnie popołudnie pełne muzyki, zabawy, atrakcji dla całych rodzin. No i Państwo też rodzinnie mogą wybrać się na ten koncert i na piknik rodzinny. Proszę tylko do mnie napisać na luz@radiomyślnikplus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail i odpowie na pytanie, ile lat ma już Mała Armia Janosika, zdobędzie rodzinne zaproszenie na ten wyjątkowy koncert i na to piękne wydarzenie.
1: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Małej Armii Janosika w Przytkowicach. Boy.

0: To Ross Stewart w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: No już wiadomo, kto wraz z rodziną wybierze się na koncert Małej Armii Janosika. Pani Kasia wraz z rodziną, to pani Kasia jako pierwsza napisała do nas poprawną odpowiedź. Pytałam, ile lat ma już Mała Armia Janosika? Oczywiście 11. Grupa z Raby Wyżnej została założona z inicjatywy skrzypka Damiana Połasza w 2015 roku, a dziesięciolecie zespół hucznie obchodził wielkim koncertem w Tauron Arenie Kraków w ubiegłym roku. Kto był, ten wie, że było przepięknie. A kolejne wspaniałe muzyczne wydarzenie i wielki koncert Małej Armii Janosika już najbliższą niedzielę w Przytkowicach. Kolejna szansa na zdobycie biletów już jutro.
1: Reklama.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: Nie chcesz być sam?
4: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie wartości?
3: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
4: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Culture Club w Radiu Plus. A teraz chcę Państwa zaprosić na bardzo ciekawy koncert.
1: Plus. Plus.
0: Muzyka, która przez stulecia towarzyszyła królewskiemu miastu oraz twórczość XIX-wiecznych kompozytorów związanych z Krakowem zabrzmi podczas kolejnego koncertu z cyklu Kraków Piano Summer. Dawne brzmienia Krakowa to muzyczna podróż przez kilka stuleci historii miasta. Program łączy repertuar renesansowy z utworami powstałymi na początku XIX wieku, przypominając kompozytorów, którzy tworzyli i koncertowali w Krakowie, a dziś pozostają znani przede wszystkim badaczom historii muzyki. Koncert Dawne brzmienia Krakowa już jutro w Pałacu Krzysztofory, start o godzinie 19, a solistką koncertu będzie krakowska pianistka i klawesynistka Paulina Tkaczyk-Cichoń, specjalizująca się w wykonywaniu muzyki dawnej i odkrywaniu zapomnianego repertuaru polskich kompozytorów. Szykuje się przepiękny wieczór wypełniony muzyką, a na ten wieczór są oczywiście Państwo zaproszeni. Przypomnę, godzina 19, Pałac Krzysztofory. Wstęp jest wolny, zatem warto wybrać się na ten koncert. I warto w miły sposób spędzić wieczór. A teraz warto zrobić głośniej, bo to Goombay Dance Band, Son of Jamaica. Taki typowo wakacyjny kawałek.
2: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. He stared my idol, Madame Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

Znowu w koło jest wesoło. Zrelaksujcie się trochę w te wakacje. Warto. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Grzegorz Markowski, zespół Perfekt.

0: Viva Forever i Spice Girls i to są przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus.
1: Plus. Plus.
0: Jeśli szukają Państwo inspiracji na to, jak spędzić najbliższy weekend z dzieciakami, żeby się nie nudziły i żeby miały miłe wspomnienia z wakacji, no to ja mam taką polecajkę. Chcę Was zaprosić do największego parku rozrywki z ruchomymi dinozaurami w Europie, czyli do Zatorlandu. A to zaledwie godzinka jazdy samochodem, więc podróż minie szybko, bezstresowo, a na miejscu mali odkrywcy znajdą ponad 20 gigantycznych owadów, ponad 40 postaci mitologicznych, ponad 100 ruchomych dinozaurów, miasteczko ruchu drogowego, karuzele, zjeżdżalnie, symulatory, park linowy, trampoliny, plac zabaw, a nawet kino 5D. No słowem wszystko, czego dusza zapragnie. No i mogą Państwo się tam wybrać choćby w najbliższy weekend, bo mam zaproszenia familijne do zdobycia już teraz luz+radio-plus.pl. Proszę mnie tylko przekonać, że takie zaproszenie powinno powędrować w Państwa ręce. luz+radio-plus.pl.
1: Reklama.
2: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
3: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
2: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
3: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.

Plus. No ale już mi dzisiaj szybciutko zleciał czas z Państwem, już tylko 6 minut zostało do godziny 20, ale zanim powiem papa, to jeszcze mam prezent. Książkę autora bestsellerów Liczby nie kłamią, Jak naprawdę działa świat, książkę Wacława Smila, Jak nakarmić świat. Jest to historia i przyszłość żywności. Nigdy wcześniej nie musieliśmy wyżywić tylu ludzi, co dziś. Jak globalne potrzeby żywnościowe wpływają na nasze życie? Dlaczego niektórzy z największych producentów żywności na świecie to jednocześnie kraje z największym odsetkiem ludności niedożywionej? Dlaczego marnujemy tak ogromne ilości jedzenia? Wybitny naukowiec odpowiada nie tylko na te pytania, rozprawia się też z mitami i objaśnia, skąd naprawdę bierze się żywność. Opisując dzieje globalnej produkcji jedzenia, wyjaśnia, dlaczego hodujemy te, a nie inne gatunki zwierząt, jak doszło do tego, że większość kalorii spożywanych na świecie pochodzi z zaledwie kilku produktów, oraz jak może się to zmienić w przyszłości. Jak nakarmić świat? To taka fascynująca i poszerzająca horyzonty, opierająca się na danych i rzetelnych badaniach książka o fundamencie naszego istnienia, o żywności. Jak nakarmić świat? Wacław Smil, nowość wydawnicza, która teraz może powędrować w Państwa ręce. Wystarczy tylko do mnie napisać na luz@radiomyślnikplus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem żywność, otrzyma wspomniany tytuł w prezencie. No i pięknie gramy. I się od razu żegnamy. Fiction Factory feels like heaven. Tym numerem mówię Państwu takie muzyczne papa. Do jutra. Słyszymy się od godziny 17. Agata Petela. Pięknego wieczoru.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam wakacyjnie. To przecież lato z nutą nostalgii. Przed nami kołyszące rytmy. Na początek Ace of Base, All That She Wants i Happy Nation. Potem DJ Bobo, There Is a Party i Everybody.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz drugi miks otwiera formacja Joy utworem Touch by Touch, potem Silent Circle, Moonlight Affair, a także Linda Jo Rizzo w utworze Hard Flash Tonight.

śpiewała Linda Joe Rizzo, teraz Fancy, jeden z jego wielkich hitów dekady lat 80. Chinese Eyes. Potem Effort David i Words będzie także duet Fantastic w nagraniu Costa Blanca.

To był holenderski duet Fantastiki Costa Blanca, przed nami Rick Fellini, Welcome to Rimini, potem David Lime i Bambina. Będzie także Belinda Carlisle w utworze La Luna.

0: Savage utworem Goodbye zakończył ten miks. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór, w tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
1: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na nasz kolejny miks, a otwiera go Lucia utworem Marinero. Potem Italian Boys Forever Lovers, a także zespół Tavares z nagraniu C'est La Vie. Będzie też grupa Cool and the Gang

Ponownie w naszym miksie Lucia, tym razem w utworze La Isla Bonita z repertuaru Madonny. Będzie też formacja P4F i utwory Notorious i Le Freak. Mel & Kim przypomną się utworem

To była Kylie Minogue, a przed nami kolejni podopieczni trio Stock Aitken Waterman, Rick Astley, Together Forever, a także trio Big Fun w nagraniu Blame It on the Boogie.

0: Trio Big Fun utworem z repertuaru formacji The Jacksons, Blamington The Boogie zakończyło ten mix.
1: Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.

0: Kraków. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To ostatni dzisiejszy miks, a otwiera go zespół Skocz utworem Mirage, potem Gazebo, Masterpiece będzie też Ken Laszlo i Tonight.

Ken Laszlo przypomniał swój wielki hit Tonight, teraz Albert One i Turbo Deezer. Będzie też duet The Twins i Not The Loving Kind, a także grupa OMD w nagraniu Locomotion.

Chris Rea utworem Road to Hell zakończył ten mix i zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam już jutro, słyszymy się tuż po godzinie 20. Marek Sierocki.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Lato nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz